0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to będzie bielszy odcień bluesa, który będzie kolejnym wydaniem takiego mini cyklu, który przewija się już od kilkunastu lat w tej audycji, czyli cyklu poświęconego magicznym miejscom. Miejscom związanym z powstawaniem muzyki, oczywiście tej muzyki, której patronuje bielszy odcień bluesa. Takimi miejscami są na przykład nasz katowicki Spodek, gdzie odbywa się już od ponad 40 lat festiwal Rawa Blues. Takim miejscem dla warszawiaków może być remontowana od dłuższego czasu i nie wiadomo kiedy oddana do użytku będzie sala kongresowa. No a za Atlantykiem takimi miejscami były słynne Fillmore East i Fillmore West, o których już rozmawialiśmy w pierwszym odcieniu bluesa, a dziś zajmiemy się miejscem, które nosi magiczną również nazwę Muscle Shoals. Muscle Shoals to jest niewielka miejscowość w Alabamie nad rzeką Tennessee. Niewielka, bo tam mieszka chyba w tej chwili około 15 tysięcy mieszkańców, a słynna jest dlatego, że w tym miejscu powstało w latach 50. studio nagraniowe, które z biegiem czasu nabierało ogromnego znaczenia dla wykonawców amerykańskich, ale nie tylko. Żeby wprowadzić nas w nastrój, w klimat tej muzyki, która tam powstawała wtedy, kiedy nabierało to miejsce magii, posłuchajmy Etty James i jej nagrania zatytułowanego Tell Mama z 1967 roku.

Nie będę się wdawał w nadmierne historyczne i geograficzne szczegóły, bo one są dosyć skomplikowane, ponieważ na przestrzeni dziesięcioleci zmieniały się nieco adresy studia Muscle Shoals, ale nie zmieniała się magia. Nie zmieniała się magia głównie dlatego, że byli wokół tego miejsca zgromadzeni ludzie, którzy stanowili o niesamowitym brzmieniu osiąganym właśnie w tym miejscu. Ci ludzie to założyciele studia Muscle Shoals, czyli panowie Barry Beckett, Roger Hawkins, Jimmy Johnson i David Hood, których nazwiska mogą Państwo spotkać na setkach opisów do płyt najwybitniejszych artystów XX i XXI wieku. A dla naszego cyklu myślę, że takim łącznikiem, który sprawia, że to miejsce nabiera ogromnego znaczenia, nie tylko magicznego, ale czysto muzycznego, jest nazwisko Duane Allman, który właśnie w tym miejscu towarzyszył swoją gitarą wielkim tego czasu, czyli przełomu lat 60. i 70. Czyli na przykład Aretha Franklin, którą za chwilę usłyszymy w nagraniu Do Right Woman, Do Right Man, i Wilsonowi Pickettowi w utworze Hey Jude. Jak głosi przekaz od wielu, wielu lat, to właśnie Duane Allman zapoznał wręcz Wilsona Picketta z utworem Hey Jude grupy The Beatles i namówił go do nagrania własnej wersji. A jak to zabrzmiało? Posłuchajmy.

I teraz przejdźmy do współczesności, czyli do XXI wieku, a nawet do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, bo studio Muscle Shoals w Alabamie nadal działa, choć za dnia jest w zasadzie ośrodkiem muzealnym, no ale wieczorami i nocami można tam nagrywać. Można nagrywać z wykorzystaniem wielu bardzo antycznych, ale nadal wspaniale brzmiących urządzeń. No i także w towarzystwie tych muzyków, którzy jako muzycy sesyjni przyczynili się do powstania legendy i sławy tego miejsca. Są artyści, którzy mają nadzieję, że nagrywając coś w Muscle Shoals w Alabamie, wzbogacą swój dorobek nagraniowy o coś absolutnie wyjątkowego, niezwykłego. No, czy tak się rzeczywiście staje? No, trudno jednoznacznie ocenić, ale chciałbym, żebyśmy teraz dokonali takiego przeglądu nagrań, które powstawały w XXI wieku w Muscle Shoals, a które były realizowane przez artystki i artystów, którzy no, nie osiągnęli nigdy szczytów popularności, a czasami są wręcz w zasadzie nieznani. Bo czy słyszeli Państwo o wykonawczyni, która nazywa się Amanda St. John? No być może znaczna część słuchaczek i słuchaczy tak, ale to tych najbardziej zaangażowanych w tropienie pięknych dźwięków poprzez lata. Natomiast Amanda St. John jest po prostu irlandzką wokalistką, której sława nie wykroczyła daleko poza jej rodzinny kraj. Postanowiła w 2020 roku udać się jednakowoż do Alabamy i tam z muzykami z Muscle Shoals zrealizowała całą pełną płytę długogrającą, czyli album. Płyta nosi prosty tytuł The Muscle Shoals Sessions, a otwiera ją utwór zatytułowany równie prosto Muscle Shoals, pani Amanda St. John.

Kolejną artystką, która w 2020 roku udała się ze swoim repertuarem do studiów Muscle Shoals, jest pani Leslie Satcher. Leslie Satcher występuje z własną orkiestrą, z własnym zespołem o wdzięcznej nazwie The Electric Honey Badgers. I właśnie z tym zestawem, a także z pomocą kilku słynnych muzyków właśnie z Muscle Shoals zrealizowała album pod tytułem Two Days in Muscle Shoals, co jednoznacznie też określa nam zakres czasowy, w jakim trwały nagrania w tym miejscu. 2 dni. Są to nagrania prawie na 100%, nadając całości przedsięwzięcia takiej prawdziwości, a przecież blues i okołobluesowa muzyka to właśnie powinna być prawda o dźwiękach. No więc Leslie Satchers and the Electric Honey Badgers objawią nam się w 2 nagraniach. Listening to the Blues i Nowhere to Be But Gone.

0: Man.
1: Z równie krótką wizytą w XXI wieku w studiu Muscle Shoals w Alabamie była pani Eileen Rhodes. Amerykanka pochodząca z Boston w stanie Massachusetts, ale przywiązana przede wszystkim jednak do tej muzyki, którą grywa się w Alabamie, Teksasie, Luizjanie czy Tennessee. Debiutowała jako solistka w 2000 roku. Przez następne kilkanaście lat zdołała zrealizować prawie 10 płyt. No i wreszcie w okolicach 2020 roku postanowiła zakosztować magii Muscle Shoals. Z albumu, który nosi tytuł jakżeż inaczej, po prostu Muscle Shoals, słuchamy dwóch nagrań Eileen Rhodes, He's So Red i Oh Shady Hill.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Mieliśmy już reprezentantki Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. To teraz pora na Kanadyjkę, która udała się do Muscle Shoals, żeby podkreślić swoje przywiązanie do muzyki, którą nazywamy Amerykaną. Pani Karen Lee Baton postanowiła do tego stopnia utożsamić się z atmosferą studia Muscle Shoals, że w repertuarze albumu, który tam został zarejestrowany, znalazły się w zasadzie same tak zwane covery, czyli utwory już wcześniej zrealizowane i uznane na świecie, ale koniecznie związane właśnie z tym miejscem. I to będą dwa znane utwory, choć każdy z nich z trochę innej półki stylistycznej, bowiem mówimy o utworze You Gotta Move, czyli klasyku gospel, soul i bluesa, oraz o słynnym przeboju zespołu Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Wykonuje je Karen Lee Baton.

words. They've been known to pick a song or two. Yes, they do. Drugą część audycji Wierszy Odcień Bluesa poświęconą studiu Muscle Shoals wypełnią nagrania artystów sławnych, którzy zapewne zachęceni magią tego miejsca złożyli się swoimi nagraniami na album zatytułowany Muscle Shoals Small Town Big Sound, czyli Muscle Shoals Małe Miasto Wielkie Brzmienie. Przy czym ci słynni artyści zjechali się do Muscle Shoals nie z własnym repertuarem, tylko także z próbą przywrócenia atmosfery tego miejsca współcześnie w kontekście znanych już wcześniej nagrań, stąd się wywodzących. Rozpoczyna Keb Mo, który wykona Road of Love. To kompozycja Clarence'a Cartera, z którym nagrywał wspomniany już Dwayne Allman i których wspólne nagrania pojawiały się na wielu późniejszych kompilacjach poświęconych twórczości Dwayne'a Allmana. A my usłyszymy utwór Road of Love w wykonaniu współczesnym Keba Moe.

W studiu Muscle Shoals nagrywali też The Rolling Stones. Nagrali tam dwa utwory, które później okazały się jednymi z najbardziej podstawowych w ich historycznym repertuarze. Mówimy o dwóch kompozycjach Jaggera i Richardsa, czyli o Wild Horses i o Brown Sugar. I właśnie za Brown Sugar zabrał się w studiu Muscle Shoals Steven Tyler. No, znany z tego, że był zawsze pod wielkim urokiem, wielkim wrażeniem muzyki The Rolling Stones. Nic więc dziwnego, że kiedy poczuł atmosferę Muscle Shoals, zabrał się za ten właśnie fantastyczny numer. Steven Tyler, Brown Sugar.

0: I raz jeszcze powraca kompozycja Clarence'a Cartera, za którą tym razem zabrał się Kid Rock. To utwór zatytułowany Snatching It Back.
1: How can I get your love when you keep on snatching it back? I need you so bad, I love you, girl. Hey!

wśród muzyków związanych z The Allman Brothers Band, którzy historycznie wiązali swoje nagrania z Muscle Shoals, był nie tylko Dwayne Allman, ale także i jego brat, czyli Greg Allman, no i w ogóle pozostali członkowie tej muzycznej rodziny. Greg Allman zrealizował tam swoją własną kompozycję Come and Go Blues, którą na albumie Muscle Shoals Small Town Big Sound powtórzyła pani Alison Krauss. Bardzo pięknie zresztą.

Magiczne miejsce w Muscle Shoals, Alabama, czyli studiu o tej samej nazwie. Ten krótki przegląd nagrań, które tam powstawały u zarania tego miejsca, a także już bardziej współcześnie, kończymy nagraniem dwóch muzyków także związanych sentymentalnie z tym miejscem, czyli Toma Johnstona z zespołu The Doobie Brothers i Delberta McClintona, czyli po prostu Delberta. W ich wykonaniu usłyszymy oczywiście zrealizowane w Muscle Shoals w Alabamie nagranie zatytułowane Give It Up For Your Love. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tu Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa w osobie prezentera tej audycji, czyli mnie, jestem Janem Chojnackim, ma swoich ulubionych artystów i swoje ulubione artystki. Wśród nich jest Mavis Staples. I oto w 2025 roku ukazał się album Mavis Staples Sad and Beautiful World. I uważam w imieniu całej redakcji, czyli mnie samego, że to jest najpiękniejsza płyta 2025 roku. Rozpoczyna ją nagranie zatytułowane Chicago.

Ten peon początkowy na cześć Mavis Staples nie oznacza jednakowoż, że to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie poświęcone jej właśnie, bo otóż nie. Jeżeli Państwo się wsłuchali w nagranie Chicago, to usłyszeli Państwo tam brzmienie gitary. To była gitara Dereka Traxa. I właśnie ten fakt, że Derek zagrał na płycie Mavis Staples, sprawił, że postanowiłem przyjrzeć się jego karierze jako muzyka sesyjnego. Czyli nie będziemy dziś słuchać nagrań Dereka Traxa, ani z Tedeschi Trax Band, ani z The Allman Brothers Band, ani nawet z Warrenem Hainsem czy z Government Mule, bo to są pewne oczywiste oczywistości. Natomiast prześledziłem te ponad 30 lat działalności sesyjnej Dereka i wybrałem kilkanaście nagrań, być może mało znanych i być może niereprezentatywnych do końca dla tego, czym dysponuje, mówię o talencie Derek Trax, ale myślę, że może być to ciekawe prześledzić, jak chłopak, który zadebiutował mając, nie wiem, 7 czy 8 lat, dobiegający 50, dawał sobie radę jako session man. Rozpoczynamy od 1994 roku, kiedy to Derek miał lat 15 i to był chyba jego pierwszy taki znaczący udział jako muzyka sesyjnego, a stało się to podczas współpracy studyjnej z Tinsleyem Ellisem, na którego albumie Storm Warning Derek objawił się w dwóch nagraniach, a z tych dwóch wybrałem instrumentalne Panhead.

1997 roku Derek miał już 18 lat, ale jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności wystąpił w studiu wspólnie z Johnem Copelandem i Shimiką Copeland jako muzyk im towarzyszący, a miało to miejsce wtedy, kiedy różni artyści składali się na album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones w podtytule This Ain't No Tribute, że nie jest to żaden tribute, tylko po prostu to jest chęć zaprezentowania własnych wersji pieśni Stonesów. Wśród tych, którzy chcieli się tym wykazać, byli Luther Allison, Junior Wells, Taj Mahal, Joe Louis Walker, Lucky Peterson, Clarence Gatemouth Brown, no i okazuje się także Johnny Copeland. Posłuchajmy zatem Johnny'ego Copelanda, otoczonego przez młodziaków, no bo przez jego młodziutką wówczas córkę Shimikę i równie młodego gitarzystę utalentowanego Dereka Traxa. Johnny Copeland w ich towarzystwie w nagraniu Tumbling Dice, oczywiście kompozycja Jagger Richards.

Rok 1998. Derek Trucks pojawia się jako gitarzysta na takiej mało bardzo znanej płycie firmowanej przez Bobby'ego Charlesa. A Bobby Charles to gigant muzyki nowoorleańskiej, przede wszystkim zasłużony jako kompozytor wielu słynnych przebojów. Ale od czasu do czasu brał się za nagrywanie własnych dzieł z udziałem własnego głosu, co już do końca nie było tak znakomite jak jego kompozycje. Na płycie zatytułowanej Secrets of the Heart, firmowanej przez Bobby'ego Charlesa, znalazł się utwór zatytułowany Happy Birthday Fats Domino. Na gitarze zabłysnął tutaj Derek Trucks.

Pod koniec lat 90. nieistniejąca już niestety firma płytowa House of Blues uraczyła swoich fanów serią albumów, którą rozpoczął album wspomniany wcześniej w tej audycji, czyli ten poświęcony twórczości The Rolling Stones. A teraz przechodzimy do albumu, na którym bluesmeni kłaniają się, choć nadal zastrzegają się, że to nie jest żaden hołd. This Ain't No Tribute Bobowi Dylanowi. Wśród wykonawców, którzy postanowili zabrać się za twórczość Dylana, a dotychczas znani byli przede wszystkim jako słynni bluesmeni, znaleźli się m.in. John Hammond, Larry McRae, The Holmes Brothers, Taj Mahal, Mavis Staples i R.L. Burnside. I oto właśnie w tle R.L. Burnside'a, który wykonuje Everything is Broken, usłyszymy gitarę Dereka Traxa.

Także w 1999 roku ukazał się kolejny album, na którym bluesmeni kłaniali się, nadal podtrzymując hasło, że to nie jest hołd, zespołowi Led Zeppelin. Whole Lotta Blues, Songs of Led Zeppelin. Na ten album złożyły się mniej i bardziej znane utwory z repertuaru Led Zeppelin, za które zabrali się między innymi Robert Lockwood Jr., Otis Clay, James Cotton, Clarence Gatemouth Brown, Otis Rush, Magic Slim, czy wreszcie Eric Gales. I właśnie Eric Gales zaprosił do wykonania nowej wersji utworu Led Zeppelin, utworu Custard Pie, Dereka Traxa.

Ten album nosi tytuł Hellhound on My Trail – Songs of Robert Johnson. Posłuchajmy, jak pięknie narzeczeni wykonują Walking Blues. Narzeczeni, czyli Susan Tedeschi i Derek Trucks.

Wspominałem, że dogrzebałem się także do tych mniej znanych aspektów sesyjnej działalności Dereka Traxa. Oto album zatytułowany Four Chords and Seven Notes Ago, firmowany przez niejakiego Jasona Crosbiego. Nie będę się wdawał w analizę twórczości tego artysty ani w jego biografię, bo przecież bohaterem tego wydania pierwszego odcienia bluesa jest Derek Trax. Na płycie Four Chords and Seven Notes Ago, wydanej w 2003 roku, znalazł się taki improwizowany, absolutnie utwór zatytułowany Shout Chorus. I nie zdziwią się Państwo, jeżeli usłyszymy w tym nagraniu gitarę Dereka Traxa.

Rok 2004 to jedno z dziwniejszych przedsięwzięć, do których dał się namówić Derek Trucks. Mianowicie to jest album, który miał zgromadzić artystów mniej i bardziej znanych, ale po to, żeby oni wykonali utwory producenta albumu w takim charakterze absolutnie odbiegającym od ich codzienności. Album nosi tytuł Coast to Coast, a organizm wykonawczy, który firmuje to przedsięwzięcie, nosi tytuł Maximum Grooves. Derek Trucks zaprezentował się na tym zbiorze w nagraniu You Da Man.

Rok 2006 jest o tyle znaczący w karierze Dereka Traxa, że wówczas dostąpił zaszczytu nagrywania z gigantami, czyli z Ericiem Claptonem i J.J. Calem. Pojawił się na albumie The Road to Escondido, a chyba najbardziej dał o sobie znać swoją gitarą w nagraniu Missing Person.

Myślę, że mniej znaczącą też postacią dla bielszego odcienia bluesa jest Eric Krasno. Bardzo utalentowany gitarzysta, ale taki oscylujący gdzieś wokół rocka, jazzu, a czasami też i ma jakiś zaśpiew bluesowy, ale może żeby podkreślić właśnie ten zaśpiew, do swojej płyty zatytułowanej Blood from the Stone w 2018 roku zaprosił do studia Dereka Trucksa. I oto jak udało im się razem wykonać utwór zatytułowany Curse Lifter.

I to już jest trzecie dziesięciolecie XXI wieku, rok 2021. Ukazał się wówczas album zatytułowany Highway Butterfly – The Songs of Neil Casal. Neil Casal popełnił samobójstwo w 2019 roku i pozostawił po sobie wiele fantastycznych kompozycji, a także wspomnień wśród przyjaciół, muzyków, z którymi nagrywał, a cieszył się bardzo dużym wzięciem jako muzyk sesyjny. Na tej płycie znalazło się nagranie Super Highway, w którym usłyszymy właśnie gitarę Dereka Trucksa. Chociaż nagranie firmuje jego przyjaciel, Otil Burbridge.

zbliżając się do końca tej prezentacji dokonań sesyjnych Dereka Traxa na przestrzeni 30-lecia przełomów XX i XXI wieku, dotarliśmy do 2023 roku, kiedy to ukazał się album Dwayna Betza zatytułowany Wild and Precious Life. Myślę, że dosyć naturalną rzeczą było, że Dwayne poprosił do studia Dereka Traxa. Przecież wywodzą się z tego samego pnia, The Allman Brothers Band. Oto Dwayne Betts i Derek Trax w nagraniu Stir at the Sun.

A już na zupełny koniec zostawiłem deserek. To będzie Leila. Tak, ta Leila Claptona i Gordona. A wykonają ją dwaj wspaniali gitarzyści, czyli Eric Gales i Derek Trax. To nagranie pochodzi z 1999 roku i ukazało się na albumie Blues Power – Songs of Eric Clapton. Oczywiście z tym typowym dla tego czasu zastrzeżeniem, że nie jest to It Ain't a Tribute. To nie jest żaden hołd. Ale zagrali pięknie. Pokłonili się w ten sposób Ericowi. Leila, Eric Gales, Derek Trax. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueshojnacki, blueshojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To jest Bielszy odcień bluesa, moja ulubiona audycja, w której w sposób ulubiony przeze mnie też się produkuje jako prowadzący tę audycję. Jan Chojnacki, jestem przy mikrofonie i chciałbym od razu podzielić się takim wyznaniem, że zawartość muzyczna tej audycji jest owocem kontaktu z płytą, której szukałem ponad 15 lat. To znaczy niespecjalnie były to poszukiwania jakieś bardzo energiczne, no ale ostatecznie po tych 15 latach posiadłem album zatytułowany Gitarmageddon. Gitarmageddon. Autorami tej płyty są Junior Watson, Kit Anderson i Vidar Busk. Junior Watson, Kit Anderson to dosyć oczywiste są dla bluesfanek i bluesfanów nazwiska. Vidar Busk to jest gitarzysta i kompozytor norweski, który przez pewien czas przebywał w Stanach Zjednoczonych, potem powrócił do Norwegii i tu już osiadł, no i jest stałym elementem norweskiego świata muzycznego. Tą płytą zainteresował mnie Kit Anderson, kiedy to w 2019 roku miałem okazję przeprowadzać z nim rozmowę połączoną z jego gitarowymi popisami, która to rozmowa była potem też transmitowana na antenie Polskiego Radia. I sobie pomyślałem, że skoro już mam tę płytę, to warto byłoby przypomnieć Kida Andersena w jego wielu wcieleniach i prześledzić ćwierćwiecze jego bluesowej kariery. Skoro pomyślałem, to teraz zrealizuję. Ale zaczniemy to od nagrania, które otwiera ową płytę, której długo nie miałem, aż wreszcie posiadłem. To bardzo taneczny i pogodny utwór zatytułowany Stomping Our Feet With Joy. 1, 2, 3, 4, 1.

I wracam teraz do tego kontaktu z Kidem Andersonem. Było to 10 października 2019 roku w Nowotelu w Katowicach, dzień poprzedzający 39. edycję Rawy Blues. Kid Andersen miał zaprezentować się jako gitarzysta, jako człowiek związany ze światem bluesowym Ameryki i wyjaśnić, jak to się stało, że on pochodzący z małej norweskiej wioski stał się jednym z czołowych gitarzystów współczesnego bluesa w Stanach Zjednoczonych. I otóż okazało się, że jego przewodnikiem jeszcze w Norwegii w latach 90. ubiegłego stulecia był znany nam doskonale bluesman Morten Omlik. Morten Omlik to współzałożyciel, wokalista i gitarzysta norweskiego zespołu Spoonful of Blues, który wielokrotnie występował na Suwałki Blues Festival, no bo też jest kojarzony z Notodden, czyli z tym festiwalem, który jest zaprzyjaźniony z imprezą suwalską. Właśnie Morten Omlik wprowadzał Kida Andersena w świat bluesowych dźwięków. Posłuchajmy zatem, jak brzmi współcześnie zespół Spoonful of Blues. Oto z ich wydanej w 2023 roku płyty zatytułowanej Songs from Notodden, Norway, utwór Hold Me in Your Arms Tonight.

Kit Andersen wyjechał z Norwegii jako 19-letni młody człowiek i już po 3-4 latach okazało się, że może się wtopić w bluesowe amerykańskie środowisko jak równy z równymi. Przyjechał do Stanów w 1999 roku, a już w 2003 wydał swoją pierwszą płytę. Nosiła ona tytuł Rock a While i oto tytułowy numer z tego albumu.

W 2006 roku, to był siódmy rok pobytu Kida Andersena w Stanach Zjednoczonych, został zauważony przez Charlie'ego Musselwhite'a, który zaprosił go do realizacji znakomitej płyty Delta Hardware. I z tego albumu przypomnimy sobie teraz Blues for Yesterday.

Kiedy rozmawiałem z Kidem Andersenem na Rawie Blues w 2019 roku, wspomniał, że miał kontakt z polskim muzykiem, który odnosi też pewne sukcesy w Stanach Zjednoczonych. Mowa tu o Lechu Wierzyńskim, który ze swoim California Honey Drops, no przecież stał się jednym z bardziej znanych wykonawców kalifornijskiego łagodnego bluesa. W 2018 roku Wierzyński i The California Honey Drops wydali album Call It Home. Wśród wykonawców tej płyty znalazł się także Kid Andersen jako basista, gitarzysta rytmiczny i także pomagał w zmiksowaniu tej płyty. Oto tytułowe nagranie z tego albumu Call It Home.

do wyjazdu z Norwegii do Stanów tak naprawdę namówił Kida Andersena Terry Hank, amerykański saksofonista bluesowy i soulowy. Przyjaźń Terry'ego Hanka z Kidem trwa do dziś. W 2019 roku Terry Hank zaprosił Kida Andersena do nagrania albumu I Still Get Excited. Oto owoc ich współpracy.

Keith Anderson wtopił się w Amerykę nie tylko muzycznie, ale także i rodzinnie. W 2006 roku ożenił się z panią Lizą Leuschner, która też przybrała nazwisko Anderson. Poznali się podczas występów Lisy w amerykańskiej wersji Idola. Nie odniosła tam jakichś szczególnych sukcesów, no ale niewątpliwie ma talent wokalny, dzięki któremu pojawiała się od czasu do czasu jako wokalistka na płytach, przy których produkcji współpracował Keith Anderson. Wystąpiła też na płycie przyjaciela Keitha Andersona, wspomnianego już Juniora Watsona. Oto właśnie Junior Watson z wokalistką Lisą Anderson. Don't freeze me out.

Wrócę teraz jeszcze na chwilę do wspomnianego już bezpośredniego kontaktu z Kidem Andersenem, kiedy to w Katowicach przed Rawą Blues prowadził on coś w rodzaju warsztatu gitarowego dla grupy słuchaczek i słuchaczy zgromadzonych w katowickim Nowotelu. Zachowały mi się dwa świetne nagrania akustyczne, w których Kid Andersen grał na swojej elektrycznej gitarze, a towarzyszył mu na harmonijce ustnej szef jego zespołu i przyjaciel Rick Estrin. Proszę posłuchać dwóch krótkich nagrań. To Białe Kruki, In the Mood of Little Walter i Rawa Blues Jam, Kid Andersen i Rick Estrin.

0: W trakcie tego spotkania w Katowicach namówiłem Kida Andersena i Ricka Estrina, żeby zademonstrowali zgromadzonej publiczności, w jaki sposób powstają utwory na płytę Ricka Estrina and the Night Cats. No i okazało się, że to Rick Estrin podrzuca jakąś melodię, a pozostali muzycy podtrzymują ją i powstaje na żywo propozycja repertuarowa. Zagrali wówczas akustycznie utwór She Nuts Up, który potem pojawił się już w formie zmontowanej i ostatecznej na albumie Ricka Estrina and the Night Cats na płycie zatytułowanej Contemporary. Posłuchajmy, jak brzmi demo, które przekształca się potem w gotowy produkt studyjny. She Nuts Up.
1: Just the sweetest little thing. She got brains, she's got class, she's so fine. But something bad must have happened to her back in the day, 'cause it shows something wrong with her mind. Oh, she nuts up. Man, she nuts up.

0: Kit Anderson prowadzi w Kalifornii własne studio nagraniowe Graceland, które cieszy się znakomitą renomą wśród współczesnych amerykańskich bluesmenów. Korzystał także z usług tego studia Curtis Salgado, wypełniając swój album Damage Control niemal w połowie właśnie nagraniami zrealizowanymi u Kida Andersena. Wśród nich znalazło się także i to The Fix Is In, Curtis Salgado i Kid Anderson.
1: Hello, music lovers. It's the 21st century. But the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

I na koniec naszego spotkania z Kidem Andersenem wracam jeszcze do nagrania z płyty, o której mówiłem na początku, czyli do płyty Guitar Magedon. I proponuję wspólny toast w stronę Kida Andersena i bluesa. Let's drink another bottle of blues. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki.

0: I to jest ten moment, w którym słuchaczy Radia Baobab zapraszamy na kolejną bitwę gigantów. Tym razem w szeranki stają giganci lat 60. Wielka fala brytyjskiego rhythm and bluesa, która ogarnęła cały świat, a na jej czele stali między innymi właśnie oni. The Animals i The Yardbirds. Te dwa zespoły za chwileczkę zmierzą się w bitwie gigantów, a rozpoczniemy prezentację od zestawu 5 par nagrań koncertowych tych zespołów z połowy lat 60. Bitwa gigantów, The Animals kontra The Yardbirds.
1: You all right? I'll get you tonight.

ale...

You look so good, like I know you.

Goodbye. You all right?

Przypominam uprzejmie, że słuchają Państwo Radia Baobab, a w nim audycji zatytułowanej Bitwa Gigantów, w której to właśnie walczą ze sobą bezkrwawo zespoły The Animals i The Yardbirds. To był taki zestaw koncertowy, a teraz będzie 12 samych wielkich hitów tych dwóch zespołów z przełomu lat 60. i 70. 6 przebojów Animalsów i 6 Yardbirdsów. Jeżeli macie jakieś opinie na temat tego, który zespół bardziej się zasłużył, czy po prostu bardziej się podoba, prosimy do nas pisać radiobaobab@radiobaobab.pl. Można także pisać, jeżeli macie propozycje do innych zestawów, czyli do następnych audycji z cyklu Bitwa Gigantów. A teraz już The Animals i przebój wszechczasów.

Ależ z jaką przyjemnością ja tego słucham. I to nie tylko ze względów czysto sentymentalnych, czyli ze wspomnień z młodości, ale przede wszystkim dlatego, że to jest kawał fantastycznej rock'n'rollowo-bluesowej muzyki i takiej energii, że hej, no to jeszcze sporo przed nami. Jeszcze chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10 nagrań. 10 nagrań grup The Animals i The Yardbirds, po 5 z każdej strony, po to, by utwierdzić się w przekonaniu, który z tych zespołów mógł bardziej zasłużyć się dla całości dzisiejszej muzyki, albo po prostu, który słuchaczowi bardziej się podoba. A jeżeli macie ochotę podzielić się z nami swoimi opiniami, to piszcie do nas, bo można pisać, jest adres internetowy czynny 24 godziny na dobę. Prosty bardzo, baobab@radiobaobab.pl. Bitwa gigantów kończy się właśnie tymi 10 nagraniami. The Animals kontra The Yardbirds.

0: Hi folks, it's Jennifer Magnus here. You're listening to Radio Baobab.
1: Barszcz.
2: Sosnowskiego.
1: Żeligurecka.
2: I Sosnowski.
1: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski. Trują o muzyce. Witają Państwa uniżenie i serdecznie.
2: Górecka.
1: I Sosnowski. Górecka opowie Państwu o dzisiejszym temacie audycji, ponieważ Górecka ten temat odgórnie narzuciła i zaproponowała.
2: Ja niczego nie narzuciłam, proszę Państwa, to Sosnowski wprowadza w błąd nieco, choć faktycznie ten temat został przeze mnie zaproponowany, a podpowiedziało mi go życie. Dlatego, że w tym tygodniu po raz pierwszy poczułam takie mroźne, mroźne powietrze, a jeszcze muszą Państwo wiedzieć, że zapowietrzył nam się kaloryfer i po prostu tematem dzisiejszej audycji będzie zimno. Idealną piosenką na początek będzie numer zatytułowany Zimno, ku naszemu zaskoczeniu, zaśpiewany i stworzony przez młodziutką dziewczynę z gitarą, która nazywa się Magda Klus. I jej epka została wydana przez wydawnictwo Fonobo w ramach projektu Fonobo Picture, czyli takiego projektu, który promuje debiutantów i wydaje im epki. Polecam się zapoznać z tymi nowymi artystami, bo naprawdę jest tam sporo ciekawych projektów, ale jeżeli chodzi o Magdę Klus, to szczególnie mnie właśnie ujęła. Po jej przypadku widzę, jak trudno teraz jest naprawdę debiutantom się promować, jak się zmienił rynek muzyczny, to przez pandemię i przez inne różne czynniki. I naprawdę proszę Państwa, żebyście posłuchali tego, co ona ma do zaproponowania, bo wydaje mi się, że jej piosenki zasługują na dużo większy odzew, niż to się stało. Posłuchajmy utworu Zimno.

0: Nie ma więc tutaj żadnej demagogii ani propagandy. My po prostu mówimy, jak jest zimno.
1: Tak, jesteśmy jak Mariusz Max Kolonko, proszę Państwa. A tymczasem wracamy do tematu naszej audycji i ona nie mogłaby się odbyć bez utworu zespołu The Rolling Stones, Winter, którego posłuchamy w zremasterowanej wersji z naszego ulubionego roku 2020.

0: Ja, jak zwykle, podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Góreczka. Otóż Góreczka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu, podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych, jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

0: Ale to jest nieprawda, że ta piosenka tylko tak emocjonalnie pasuje do tej audycji, bo jeżeli chodzi o treść i tytuł też, bo przecież wszyscy wiedzą, że białe wino najlepiej smakuje na zimno, prawda?
1: Mi by się raczej skojarzyło z White Christmas, ale white wine to white, prawie jak cold.
0: Bardzo próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say, yes, kidding now.

idą

got your tummy, baby. You had a little black mouse. Good God.

0: Jak Państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny Górecki dały o sobie znać dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować Państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie, żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla Państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To był sygnał, albo jak kto woli, dżingiel informujący, że właśnie rozpoczęła się audycja Bielszy odcień bluesa. To jest głos, który o tym Państwa informuje. Ten głos należy do mnie. Ja nazywam się Jan Chojnacki. Bielszy odcień bluesa to audycja, która ma swoje premiery w każdy czwartek, mniej więcej o 22:00. Zazwyczaj jest to 22:00 z niewielkim hakiem. I zazwyczaj audycja trwa około godziny. Nie mniej niż 60, czasami dochodzi do 70 kilku. Zazwyczaj w audycji pomieszczam od 8 do 15 nagrań, a przeciętnie wychodzi, że jest ich mniej więcej 12. W dzisiejszej audycji będzie ich 13. 13 nagrań. Gdyby teraz starać się obliczyć, ilu wykonawców wzięło udział w tym całym przedsięwzięciu, to myślę, że należałoby te 13 przemnożyć przez 5, co daje wynik 65 osób. No to powiedzmy sobie do 70. Czystej muzyki będzie w tej właśnie audycji 56 minut, no a do tego trzeba dorzucić około 10 minut na moją pogawędkę, co razem daje, a to już proszę sobie policzyć. Na obliczenia mają Państwo teraz dokładnie 4 minuty i 22 sekundy, bo tyle trwa to nagranie.

To nagranie nosi tytuł Ticket First. Firmuje je organizm muzyczny Steve Cropper and the Midnight Hour. Pochodzi ono z albumu Watching the Tide, pośmiertnej płyty Steve'a Croppera, giganta muzyki popularnej, który ukaże się, czy ukazał się w połowie 2026 roku. Do nagrania tej płyty jeszcze za życia Steve Cropper zaprosił kilku swoich znakomitych kolegów, między innymi Erica Claptona, który zagrał solo gitarowe w tym właśnie nagraniu. I pomyślałem sobie, że tę właśnie audycję Pierwszy Odcień Bluesa wypełnię gościnnymi występami Erica Claptona u innych bardziej lub mniej znanych artystów. Nagranie ze Steve'em Cropperem jest, można powiedzieć, absolutnie najnowsze z tych, które będą prezentowane. A teraz sięgam do jednego z najstarszych. Rok 1992. Eric Clapton pojawia się na albumie artysty, który nazywał się Thomas Jefferson Kay. Trochę muzyk, trochę kompozytor, trochę producent. Taka wszędobylska osoba z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który nigdy nie osiągnął jakichś wielkich sukcesów, ale był bardzo w środowisku popularny. I tę popularność wykorzystałby na swojej ostatniej płycie gościć kilku znakomitych artystów, w tym również Erica Claptona. Oto Thomas Jefferson Kay jako lider, Eric Clapton jako tło gitarowe w nagraniu Tough Enough.

I wracamy do współczesności, rok 2025. Dion DiMucci przypomina swoje nagrania z różnymi wielkimi tego świata na płycie zatytułowanej The Rock and Roll Philosopher. I wśród tych gigantów, których zaprosił Dion, znalazł się również Eric Clapton. I oni teraz wykonają wspólnie kompozycję Diona zatytułowaną If You Wanna Rock and Roll.

To będzie jeden chyba z najdziwniejszych elementów historycznej współpracy Erika Claptona z innymi wykonawcami, bo firmuje to nagranie Buckwheat Zydeco, jeden z bardzo znanych, być może wiodących już w XXI wieku, chociaż już nieżyjący artysta stylu Zydeco, właśnie występujący pod pseudonimem Buckwheat Zydeco. W końcu lat 90. Buckwheat Zydeco był supportem na trasie koncertowej Claptona po Stanach. Później Clapton zaprosił go nawet na wspólny występ do Royal Albert Hall. No a Buckwheat Zydeco odwdzięczył mu się, zapraszając go do udziału w swoim albumie zatytułowanym Taking It Home. I tutaj wspólnie wykonali znaną kompozycję Whitlocka i Claptona, Why Does Love Got to Be So Sad?

Clapton pojawia się na płytach gitarzystów, których sam bardzo ceni. No i zazwyczaj ci, których on ceni, cenią też jego. Tak się rzeczy mają w przypadku znakomitego amerykańskiego gitarzysty, wokalisty i kompozytora, a mam na myśli Vince'a Gilla. Vince Gill zaprezentuje się w duecie z Ericiem Claptonem nie na własnej płycie, tylko na albumie poświęconym Chetowi Atkinsowi. Vince i Eric zaprezentują się w kompozycji Dona Everlego So Sad to Watch Good Love Go Bad.

I kolejna wielka postać amerykańskiej muzyki popularnej, czyli Glen Campbell. Już po śmierci Glena Campbella ukazał się album zatytułowany Glen Campbell Duets Ghost on the Canvas Sessions. Wśród wielu artystów, którzy zechcieli skojarzyć się z duchem Glena Campbella, znalazł się też Eric Clapton i oto jak zabrzmiało w jego wykonaniu Nothing but the Whole Wild World.

z rzadka, ale zdarza się czasami, że artyści zapraszają Claptona, żeby wspólnie z nim wykonać jakiś utwór z jego repertuaru. To jest dosyć niezwykły przypadek, bowiem kompozytorem tego utworu jest Marley, oczywiście Bob Marley, ale współwykonawcą tego utworu jest Stephen Marley. I oto Stephen i Eric w nagraniu I Shot the Sheriff.

Kolejnego artystę spotykamy na różnych przedsięwzięciach muzycznych Claptona, zwłaszcza tych, które są organizowane przez Claptona w Stanach Zjednoczonych. I to jest wykonawca muzyki country Bradley Walker, z którym w 2023 roku Clapton nagrał singla z takim starym amerykańskim przebojem Always on My Mind, Eric Clapton i Bradley Walker.

A ten duet, który jest firmowany przez dwa wielkie gitarowe nazwiska, to chyba najbardziej błyszczący punkt tego wydania pierwszego odcienia bluesa. On błyszczy księżycowo. Duet Eric Clapton i Jeff Beck. Moon River.

Patient Number 9 to finalny album Ozzy'ego Osbourne'a, na którym poza samym liderem pojawili się różni jego znajomi i przyjaciele. Wydawałoby się niekoniecznie z tego samego pnia muzycznego, z którego Ozzy się wywodził. No i wśród nich znalazł się także Eric Clapton. Wspólnie wykonali utwór zatytułowany One of Those Days.

pracował blisko z Philem Collinsem, w związku z czym obaj pojawili się na albumie La Monta Doziera i oto jak zabrzmiało That Ain't Me w ich wykonaniu.

Jedyny akcent kobiecy w tym zestawie nagrań, w których Clapton występuje gościnnie. Christine McVie. Ich wspólne nagranie zaczerpnąłem z albumu Songbird, A Solo Collection, która zademonstrowała przekrój jej solowej twórczości. Christine McVie z Ericiem Claptonem, The Challenge.

I na koniec jeszcze jeden, jak sądzę, taki dosyć radosny rezultat współpracy. Raz jeszcze Vince Gill i Eric Clapton w klimacie muzyki z Oklahomy, Okies. Wait till your daddy gets home. Eric i Vince. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nowaliki spod baobabu. To mogą być najdłużej wyczekiwane nowaliki w historii, bo te nowaliki mają, niektóre z nich, 50 lat. A cała wielka nowalia składa się z 3 płyt CD, albo zdaje się z 2 płyt analogowych i nosi tytuł Alligator Records 50 Years of Genuine House Rockin' Music. Tak, proszę Państwa, wreszcie ukazał się długo oczekiwany i bardzo tak uroczyście zapowiadany zestaw 58 nagrań dokumentujących półwiecze istnienia najważniejszej amerykańskiej i myślę, że światowej firmy, która zajmuje się wydawaniem płyt bluesowych. I to jest bardzo, bardzo ważne wydawnictwo, takie, które powinno znaleźć się w bibliotece każdego szanującego się blues fana, bo zawiera dokumentację prawdy o bluesie amerykańskim, zwłaszcza tym, który wyrasta w okolicach Chicago, i to jest niejako podstawa, to jest takie abecadło zrozumienia tego, czym jest współczesny blues. Można powiedzieć, no dobrze, ale wśród tych 58 nagrań nie ma ani jednego nagrania wielkiej królewskiej trójki, czyli B.B. Kinga, Freddiego Kinga i Alberta Kinga. No ja wiem, no i mnóstwa jeszcze innych artystów też nie znajdziemy tam, ale jest to niewątpliwie sól chicagowskiego bluesa i co ważne w tym, to to, że te nagrania obejmują okres rzeczywiście półwiecza, aż po te współczesne, bo przecież Alligator Records to jest ciągle funkcjonująca bardzo prężnie organizacja. Mówię organizacja, bo przecież Bruce Iglauer, szef tego przedsięwzięcia, nie tylko wydaje płyty, ale także organizuje od czasu do czasu koncerty. To jest także strona internetowa, na której można wiele się dowiedzieć, a także posłuchać stale grającego radia Alligator. No i wreszcie też przecież opublikował swoją biografię, która jest zarazem biografią Alligator Records. No dobrze, nagadałem, to teraz posłuchajmy. Aha, jeszcze co ważne, że w opisie do tej płyty Bruce Iglauer dodaje do każdego nagrania swój komentarz. Niezbyt rozbudowany, ale bardzo nasączony i własnym doświadczeniem i emocjami. No i przede wszystkim to jest takie świadectwo, bo on w tym wszystkim brał żywy udział. Zacznijmy zatem od nagrania Hound Dog Taylora i jego The House Rockers, które to nagranie rozpoczęło tak naprawdę działalność firmy Alligator, bo Bruce Iglauer był te pół wieku temu związany z inną chicagowską wytwórnią, równie słynną, Delmark. Chciał też zabłysnąć jako samodzielny wydawca i producent i nie mogąc znaleźć chętnych do wydania płyty Hound Dog Taylora, zdecydował się zrobić to samodzielnie i wtedy też powstała marka Alligator Records.

To był Hound Dog Taylor and the House Rockers w nagraniu Give Me Back My Wig. Mówiłem, że Bruce Iglauer uzupełnia nagranie swoim autorskim komentarzem. No i w przypadku Hound Dog Taylora napisał tak. Nikt nie stworzył tak cudownie wspaniałej rakiety jak to trio Hound Dog, Taylor, Brewer, Phillips i Ted Harvey. Przed nagraniem swojego pierwszego albumu zapełniali zaledwie małe kluby w Southside w Chicago, grając na tanich gitarach i bardzo słabym sprzęcie. Kiedy ktoś prosił o piosenkę, Hound Dog krzyczał: jestem z tobą, kochanie, jestem z tobą, I'm with you, I'm with you, i natychmiast zaczynał grać. Od ich debiutanckiego albumu do śmierci Hound Dog Taylora minęły ledwie 4 lata, ale zespół zbudował tak fantastyczną publiczność, że to pozwoliło im zagrać i w nowojorskim Philharmonic Hall, i w koncertach na niemal wszystkich kontynentach świata. Hound Dog powiedział: mogą mówić, że gram gównioną muzyczkę, ale brzmimy fantastycznie. Kolejna wielka postać z katalogu Alligatora to oczywiście królowa bluesa, czyli Coco Taylor. W opisie do nagrania Coco Taylor tak pisze Bruce Iglauer. Coco miała trudną drogę do sukcesu. Opuściła szkołę, żeby zbierać bawełnę na polu. Jako osierocona nastolatka przyjechała do Chicago na tylnym siedzeniu Greyhounda, a w kieszeni miała ledwie 35 centów i pudełko krakersów Ritz. Pracowała w Chicago jako praczka, pokojówka, od czasu do czasu tylko śpiewając w klubach chicagowskich. I tam właśnie, kiedy coś dośpiewywała Howling Wolfowi, zauważył ją Willie Dixon. No i zabrał do Chess Records i tam nagrała swoje słynne Wang Dang Doodle. Niestety wytwórnia Chess wkrótce została sprzedana i Coco musiała wrócić do swojej codzienności, czyli do pracy fizycznej. I wtedy pojawił się w 1974 roku jej debiut płytowy w firmie Alligator. Na płycie The Earth Shaker było też nagranie zatytułowane I'm a Woman. To jest jedno z tych nagrań, z którego Coco była najbardziej dumna i śpiewała ją na każdym przedstawieniu przez następne 30 lat.

Kolejna wielka postać, którą przypomina nam firma Alligator na swoim jubileuszowym wydawnictwie z okazji 50-lecia istnienia tej firmy, jest Albert Collins. Bruce Iglauer postanowił umieścić w tym zestawie nagranie Blue Monday Hangover z płyty Frostbite z 1980 roku. No i napisał, że nazywano go The Master of the Telecaster i że był twórcą brzmienia zwanego Cool Sound. Stał się na początku lat 80. największą gwiazdą Alligatora, chociaż przecież początkowo był zaledwie lokalną sensacją w Houston w Teksasie. Potem przeniósł się do Los Angeles, gdzie podpisał kontrakt z wielką wytwórnią, ale to nigdy nie przyniosło rezultatu. I dopiero kiedy z producentem Dickiem Shurmanem Bruce Iglauer pomógł Albertowi, żeby cała jego energia i niezwykła gra na gitarze nabrała pełni brzmienia, to stało się przełomem w jego karierze. Oto Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Oczywiście w tym przeglądzie nagrań z jubileuszowego wydawnictwa 50-lecia firmy Alligator znajdują się tylko takie wybrane przeze mnie rodzyneczki. Wśród nich znajdzie się także utwór zatytułowany Have Mercy. I to jest duet Big Waltera Hortona z Carrie'em Bellem z albumu, który ukazał się w 1972 roku i nosi po prostu tytuł Big Walter Horton with Carrie Bell. Horton grywał już w latach 50. i w Memphis, i w Chicago. Nagrywał z Muddym Watersem, Otisem Rushem i Willie Dixonem. I Glauer marzył o tym, żeby jego piękne, melodyjne brzmienie, typowe dla niego vibrato, no, zaistniały także na płytach Alligatora. Ale Walter był bardzo niezwykle wycofanym człowiekiem. Był też emocjonalnie jakoś okaleczony i nie lubił być w centrum uwagi. Ale kiedyś, kiedy Glauer zauważył, że dżemuje z Carrie'em Bellem, postanowił wykorzystać to, że Carrie Bell jest przychylny Alligatorowi. No i tak się zdarzyło, że udało się nagrać obu tych wspaniałych muzyków.

kolejnym wielkim, już nieobecnym w tym zestawie jubileuszowym firmy Alligator jest profesor Longhair, czyli Roy Bird. To ikona muzyki nowoorleańskiej. Zaczynał nagrywać już w latach 40. Niezmiernie ceniony przez późniejszych gwiazdorów muzyki nowoorleańskiej z doktorem Johnem na czele. W latach 60. popadł w zapomnienie, no ale jego kariera ożywiła się potem w latach 70., kiedy stawał się gwiazdą na New Orleans Jazz and Heritage Festival czy Newport Jazz Festival i tak dalej, i tak dalej. Dotarł także ze swoją muzyką do Europy. Profesor Longhair powiedział, że album Crawfish Fiesta, który nagrał wspólnie z doktorem Johnem, był najlepszą płytą w jego karierze. Niestety zmarł w wieku 61 lat 30 stycznia 1980 roku, czyli właśnie w dniu wydania tej płyty. Oto profesor Longhair. It's my fault.

Johnny'ego Wintera nie trzeba przedstawiać nikomu spośród fanów bluesa. No i też świetnie, że znalazł się on wśród muzyków, którzy nagrali płyty dla firmy Alligator. To był rok 1984 i w zasadzie wtedy Johnny Winter był artystą, który mógł sobie pozwolić na nagrywanie płyt dla wielkich światowych wytwórni, no ale on nie chciał grać hitów, nie chciał grać czystego rocka. Był zmęczony tym, że nazywano go heavy rockowcem i chciał wrócić do bluesowych korzeni. I wtedy Bruce Iglauer z Dickiem Schurmanem stworzyli Johnemu gwiazdorski zespół złożony z muzyków chicagowskich. No i wtedy dał znać o sobie prawdziwy bluesowy ogień Johnny'ego Wintera, który słychać także i na tym nagraniu. Lights Out.

0: when the lights go out.
1: Yeah! Wspaniale też, że ten zestaw jubileuszowy Aligatora przypomina artystów, którzy no trochę już odeszli w zapomnienie, no bo odeszli też z tego świata i jakoś trudno dokopać się do ich archiwalnych nagrań po to, żeby wznowić ich popularność. Wśród nich znajduje się Sun Seals, który tak naprawdę zadebiutował w wytwórni Alligator. No i w ciągu kilku lat stał się jednym z czołowych bluesmenów chicagowskich, choć sam pochodził z Arkansas. Nagrał w sumie 8 albumów dla Alligatora. Kiedy w 1976 roku ukazał się jego album Midnight Sun, Rolling Stone nazwał tę płytę wielkim krokiem wielkiego bluesowego talentu. Oto Sun Seals w nagraniu Telephone Angel.

Kończę ten krótki przegląd nagrań z jubileuszowego wydawnictwa firmy Alligator z okazji 50-lecia istnienia tej firmy nagraniem Fentona Robinsona. Artysty też już troszkę zapomnianego, chyba najczęściej wspominanego wtedy, kiedy słuchamy wykonania Loan Me a Dime, interpretacji Boza Skaggsa i Dwayna Allmana. Ale przecież istnieje też własna interpretacja Fentona Robinsona. Oto na zakończenie tego naszego dzisiejszego nowalikowego przeglądu Loan Me a Dime w autorskim wykonaniu. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: I to jest właśnie ten moment, w którym w Radiu Baobab na antenie melduje się Bielszy odcień bluesa i Jan Chojnacki, czyli ja. To wydanie bardzo nietypowe, bo pełne debiutów. Oczywiście debiutów w skali Radia Baobab, ale przecież to też jest niewątpliwa atrakcja. Na początek debiut, który ma przynieść nam dobre samopoczucie, no bo też i tytuł odpowiedni. Feeling good.

zwykło się mówić, że na dobry debiut nigdy nie jest za późno. No skoro tak, to przyjmijmy, że i ten przypadek jest okej. Shirley King, najstarsza córka B.B. Kinga, jedna z 15 oficjalnie odnotowanych w annałach dzieci króla bluesa. Shirley nagrała w czerwcu 2020 roku album zatytułowany Blues for a King. Towarzyszą jej na tej płycie sami mężczyźni. Oczywiście nie był to jej wybór, tylko wybór producenta, któremu udało się zachęcić do współpracy Shirley King rzeczywiście doborowe grono.

No, muzyków, bo są to Joe Louis Walker, Elvin Bishop, Robin Ford, Kirk Fletcher, Steve Cropper, Pat Travers, Arthur Adams, no i tak dalej, w sumie 11 mężczyzn, którzy towarzyszą Shirley King w nagraniach. Towarzyszą jej wirtualnie, bo w zasadzie nie miała z nimi bezpośredniego kontaktu. No ale tak jak to teraz jest w modzie korespondencyjnie, można załatwić wszystko, także pełny album muzyczny. W nagraniu, które przed chwileczką Państwo mieli okazję wysłuchać, a więc w utworze Feeling Good, towarzyszył Shirley King Robin Ford. Może jeszcze do tej płyty kiedyś wrócę, bo ona jest ze wszech miar ciekawostką, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do debiutu w pełni uprawnionego, w tym sensie, że to artysta młody, no i absolutnie niespodziewany w tej audycji. Nazywa się Dovydas.

Rock and Roll Ruby to numer z repertuaru Johnny'ego Cash'a, a wykonany został przez Dovidasa. Dovidas to imię artysty, który urodził się na Litwie, przez pewien czas tam występował, był nawet kiedyś gościem festiwalu rockowego w Węgorzewie jakieś 12 lat temu. No a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam w towarzystwie amerykańskich kolegów, rówieśników, próbuje swoich sił na gruncie rocka i bluesa. Startował nawet na International Blues Challenge w Memphis i osiągnął chyba półfinał jakieś 2-3 lata temu. No a teraz spełnił marzenie swojego życia. Dotarł do Memphis i w słynnym studiu Sun Records nagrał pełną płytę, wypełniając ten album zarówno takimi standardami właśnie jak Rock and Roll Ruby, jak i trzema własnymi kompozycjami, a towarzyszyli mu jego koleżkowie na basie, na cajon i na saksofonie. No bo Dovidas nie tylko śpiewa, ale i gra na gitarze. To niewątpliwie przeżycie ogromne. No zazdroszczę mu, bo sam bym tam kiedyś chciał coś wykonać, po prostu dlatego, żeby mieć taką niezwykłą satysfakcję obcowania z miejscem, w którym stali Johnny Cash, Carl Perkins, Howling Wolf, no i oczywiście Elvis Presley. Z albumu zatytułowanego po prostu Sun Records jeszcze dwa nagrania. To, które było przed chwilą, to repertuar Johnny'ego Cash'a. No a teraz dwa kolejno z repertuaru Jerry'ego Lee Lewis'a, Great Balls of Fire i Elvisa Presley'a, I'm So Lonesome Tonight. Dovidas.

Half and Nothing to nagranie, które rozpoczyna album zatytułowany Godless Land. Afirmuje tę płytę duet The Lucky Losers. Ona to Kathy Lemons, śpiewająca pięknie, a on to Phil Berkowitz, głównie harmonikarz, ale także, kiedy trzeba, potrafi zaśpiewać. Stałą bazę mają w San Francisco i jak wynika z ich oficjalnej biografii, stanowią tam jedną z najistotniejszych atrakcji, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. To rzeczywiście jest bardzo przyjemne granie, pełne dobrych wibracji, po prostu bym powiedział. Nie jest to nic bardzo odkrywczego, ale zagrane sympatią dla słuchacza. No skoro tak, to niech ta sympatia do Państwa popłynie przez dłuższą chwilę. Jeszcze dwa nagrania z albumu Godless Land. Lucky Losers wykonają Godless Land, tytułowe nagranie z płyty, i No Good Lover.

0: tego.
1: Kolejny debiut jest troszkę naciągany. Dlaczego? A o tym za chwilę. Niech teraz pogra muzyczka. J.D. Taylor.

J.D. Taylor, harmonikarz i wokalista. Mówiłem, że debiut nieco taki zafałszowany. No tak, bo przecież słyszeliśmy już w Bielszym odcieniu bluesa. Ja pamiętam, bo mam to nawet gdzieś zapisane, że J.D. Taylor był liderem zespołu Little Boys Blue i ich album kiedyś prezentowałem w tej audycji. No ale kto to pamięta? Więc potraktujmy teraz występ J.D. Taylora jako debiut w naszej audycji. Got Me Where You Want Me to nagranie, które otwiera jego album z 2020 roku zatytułowany The Cold Water Sessions. Dwa słowa o J.D. Taylorze, bo zaczynał swoją karierę w 1995 roku i wtedy właśnie zadebiutował z grupą Little Boys Blue. Potem miał krótki okres współpracy koncertowej z samym Carlem Perkinsem, no a potem odnalazł się jako świetny harmonikarz i towarzyszył różnym znanym i mniej znanym artystom. No wśród tych znanych był na przykład R.L. Burnside czy Honey Boy Edwards. Nagrał samodzielnych kilka albumów, no i teraz zaprezentował się z zestawem kilkunastu nagrań na płycie The Cold Water Sessions. Świetnie osadzone shuffle, dobry głos, no i harmonika, która brzmi dla tych, którzy lubią ten instrument, bardzo atrakcyjnie. J.D. Taylor jeszcze w dwóch nagraniach, Kokomo i The Cold Water Swing.

No i ostatni już debiut w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa i troszkę dla mnie wstydliwy. Wstydliwy dlatego, że dopiero teraz zagra w Bielszym Odcieniu Bluesa Ray Wiley Hubbard.

Co państwo powiedzą na taki oto zestaw artystów? Ringo Starr, Don Was, Joe Walsh i Chris Robinson. Niezła supergrupa, prawda? No ale to jest tło tylko, bo na pierwszym planie właśnie Ray Wiley Hubbard. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na taki zespół towarzyszący, to musi być to figura nie lada. No i Ray Wiley Hubbard jest właśnie taką figurą, stąd mój kłopot, że dopiero teraz wystąpił w pierwszym odcieniu bluesa. Ray Wiley Hubbard występuje w różnych branżowych publikacjach jako artysta z kręgu Country Outlaw, czyli tych, którzy nie poddają się takim typowym kantrowym modom, ale podążają własną drogą. A do tego Ray Wiley Hubbard jeszcze wyróżniał się spośród tych outlaws zdecydowanie ostrymi społecznie i obyczajowo tekstami. Dziś 73-letni Ray Wiley Hubbard, który ma w swoim dorobku prawie 20 płyt, może sobie już pozwolić na to, żeby zapraszać do swojego studia różne znakomitości. No więc ten Ringo, czy Chris Robinson, czy Don Was, czy Joe Walsh, to nic dziwnego, no po prostu. Ray Wiley Hubbard to jest figura. Nagrał album zatytułowany Co-Starring, czyli W towarzystwie gwiazd. No i wśród tych gwiazd są także i inni atrakcyjni dla nas artyści. I za chwileczkę na zakończenie pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania jeszcze Raya Wiley Hubbarda. Pierwsze zatytułowane Fast Left Hand w towarzystwie The Cadillac Free, a na sam koniec audycji jeszcze Rattlesnake Shaking Woman. I tutaj Ray Wiley Hubbard zagra w towarzystwie duetu Larkin Poe. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Thank you.
1: Right, you are.

Wielkim tego świata z zasady się nie odmawia, a mówię o tym dlatego, że w świecie muzyki wiadomo, że nie odmawia się Ericowi Claptonowi. Nie odmawia się dlatego, że po pierwsze to jest znacząca figura, więc wstyd, gdyby się odmówiło. Po drugie, to zazwyczaj on dzwoni wtedy, kiedy jest potrzeba wspólnego zagrania czy wspólnego nagrania, a to już wiąże się po pierwsze z tym, że znowu można być sławnym, bo przy nim ludzie stają się sławni. Po drugie, że może można zarobić jakąś przyjemną kaskę. No a po trzecie, a nuż znowu będzie przyjemnie. Te telefony czy wezwania Claptona zazwyczaj spotykają się z żywym i pozytywnym odzewem. Ale widzę też z doświadczenia, że pewnie działa to i w drugą stronę. To znaczy, że Clapton nie odmawia innym. Nie odmawia innym udziału w nagraniach, nie odmawia innym udziału w koncertach dobroczynnych, bardziej czy mniej. A wniosek ten wysnuwam z takich oto podstaw realnych, że nagrań sesyjnych Claptona jest mnóstwo. Gdybyśmy chcieli je wszystkie zmieścić w Baobabie, to pewnie wypełniłyby bez reszty 24 godziny programu. Ale proszę się nie obawiać, to Państwu nie grozi. Ta audycja to po prostu kolejny wybór studyjnych, sesyjnych nagrań Erica Claptona. Zaczynamy od dwóch nagrań z Rayem Charlesem i Jerrym Lee Lewisem. To pierwsze, to wiem na pewno, że było czysto wirtualne, jeśli chodzi o spotkanie w studiu, bo Clapton dostał gotowe już nagranie i nałożył tylko gitarę. Natomiast z Jerrym Lee Lewisem nie jestem pewien, jak sytuacja się miała. Nie mogę teraz tego sprawdzić, bo jakbym zaczął sprawdzać, to nie mógłbym dla Państwa nadawać, co przecież mogłoby się bardzo nieprzyjemnym zgrzytem zaznaczyć w historii Radia Baobab. Ray Charles z Ericiem Claptonem, None of Us Are Free i Jerry Lee Lewis z Ericiem Claptonem także, Trouble in Mind.

Następne dwa sesyjne nagrania Claptona to rezultat chyba czysto sentymentalnych podróży muzycznych. Po pierwsze piosenka zatytułowana Just Walking in the Rain. To wielki przebój Johnny'ego Rea z pierwszej połowy lat 50. Skomponowana zresztą ta piosenka była przez dwóch zacnych więźniów więzienia stanowego w Nashville. A Eric Clapton nagrał to na specjalną płytę poświęconą spuściźnie wytwórni Sun i studiu Sama Phillipsa. Płyta nosi tytuł Good Rocking Tonight, The Legacy of Sun Records, została wydana w 2001 roku, no a producentem tego albumu był przyjaciel i mentor wielki, nie tylko Claptona, ale całych zastępów amerykańskich muzyków, czyli Ahmet Ertegun. Tutaj Eric śpiewa, troszeczkę może gdzieś tam gra na gitarze, ale to nie jest do końca powiedziane, a towarzyszy mu świetny zespół wokalny The Impressions. To ci, którzy występowali w latach 50. i 60. ze wszystkimi największymi, w tym także z Elvisem. Drugie nagranie, też czysto sentymentalne, to piosenka zatytułowana Someone, Someone. Piosenka, którą kiedyś przed laty wykonywał zespół The Crickets. A trzeba Państwu wiedzieć, że pierwsza winylowa czarna płyta, jaką Clapton posiadł, to była właśnie płyta grupy The Crickets. Nic więc dziwnego, że nie mogło zabraknąć Eryka na albumie zatytułowanym The Crickets and Their Buddies, który ukazał się w 2004 roku i jak już powiedziałem, na tym albumie znalazła się wersja piosenki Someone, Someone, w której Claptonowi towarzyszą do dziś żyjący członkowie grupy The Crickets.

Z tej i z poprzedniej audycji poświęconej sesyjnym dokonaniom Claptona można by wysnuć wniosek, że nie odmawia tylko kolegom mężczyznom muzykom. No to oczywiście nieprawda, bo Clapton to kobieciarz słynny na cały świat i całą wieczność. Także nie mógł odmawiać kobietom również i w muzycznych przedsięwzięciach. Wybrałem dosyć nietypową historię, w której Clapton gra, no bardzo w tle zresztą, na płycie Mary J. Blige, wokalistki, artystki, która, tak mi się coś wydaje, że stylistycznie nie do końca jest związana z tym, co nasz pan Sir Eric kocha. No, ale przecież mogę się mylić. Posłuchajmy, jak Eric Clapton z Mary J. Blige wykonują Give Me You.

biografii muzycznej i pozamuzycznej naszego Eryka był również epizod związany z Italią, który ma różne aspekty. Zatrzymamy się na jednym czysto towarzysko-muzycznym aspekcie włoskim. Otóż w Italii poznał i pewnie trochę się zaprzyjaźnił z Luciano Pavarottim, a Luciano organizował charytatywne przedsięwzięcia. To były takie koncerty w jego rodzinnej Modenie, koncerty na wolnym powietrzu, z których dochód przeznaczony był na jakieś bardzo zacne cele. I tam Luciano zwykł był zapraszać artystów z bardzo różnych półek, stylistycznie czasami zupełnie odległych od tego, co sam uprawiał. Tak też było w przypadku Eryka i za chwilę usłyszymy, jak ci dwaj muzycy razem wykonają piękną pieśń Eryka Claptona zatytułowaną Holy Mother. Śpiewa Luciano Pavarotti, gra Eric Clapton.

A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania cudnej wiązanki trzech nagrań związanych z brytyjskimi muzykami, z którymi na różnym poziomie przyjaźni i w różnych okresach swojej działalności Clapton zrealizował wspólne nagrania. No to kolejno. Wielki przebój, można powiedzieć standard współczesnej muzyki rozrywkowej, I Put a Spell on You, śpiewa Joe Cocker, gra na gitarze Eric Clapton. Roger Waters z Claptonem wykonają fragment wielkiej suity Pros and Cons of the Hitchhiking. To będzie 5:01 a.m. I trzeci utwór to wspólne nagranie Steve'a Winwooda i Erica Claptona. Steve chyba najbliższy był i muzycznie, i sentymentalnie Claptonowi. Zresztą nadal jest, bo to jest dosyć współczesne nagranie z 2008 roku. A więc Steve z Ericiem zagrają Dirty City. Trzy razy Eric Clapton i jego brytyjscy koledzy muzycy. You know I love you.

W tej audycji prezentuję sesyjne nagrania Eryka Claptona. I teraz będzie lekka mistyfikacja, bo w zasadzie to nagranie nie jest nagraniem sesyjnym, ale takim, w którym Eryk spełnia rolę wiodącą. Czy pamiętają Państwo Derek and the Dominos? Jeżeli tak, to będzie coś, jak to się ładnie mówi, w podobie. Przedsięwzięcie nazywało się TDF, czyli Totally Dysfunctional Family. Rok 1997, Eryk popada w pewną frustrację po kolejnym nieudanym związku z kobietą, zresztą Włoszką, Franceską, i jedną z nielicznych osób, która daje się namówić na wysłuchiwanie jego żali po tym, co się wydarzyło, był brytyjski muzyk Simon Climie. Niby muzycznie zupełnie z innego bieguna, jednak, jak wyznaje Clapton w swojej autobiografii, mieli wiele wspólnych muzycznych wątków do rozważania, a skoro Simon zgadzał się jeszcze na dodatek na wysłuchiwanie pozamuzycznych tyrad Claptona, to nawiązała się przyjaźń. Przyjaźń, która trwa już lata. Simon Climie jest producentem, a czasami współproducentem wszystkich ostatnich płyt Claptona. Ale wróćmy do TDF. Otóż Clapton wpadł wówczas na pomysł, żeby wejść w obieg muzyki klubowej. Namówił Giorgio Armaniego, żeby ten zgodził się wykorzystać nagrane wspólnie przez Claptona i Simona Climiego nagrania do prezentacji jednego ze swych pokazów. Giorgio Armani się zgodził, później ta muzyka została utrwalona na płytkach dużych i małych, rozpuszczana po klubach. No i okazało się, że tak naprawdę nikt specjalnie nie chce tego słuchać. To było lekkie rozczarowanie i dopiero wtedy, kiedy anonimowość tych nagrań przestała być domeną publiczną, to znaczy kiedy one się właśnie upubliczniły, zaczęła ta płyta się sprzedawać. Trochę to było, jak mówi sam Clapton, nieprzyjemne, ale dźwięki, jakie zostały zarejestrowane podczas tej sesji, że można w sposób bardzo fajny połączyć klubowe brzmienia z tradycyjnie brzmiącą, trochę nawet bluesową gitarą. TDF, czyli Totally Dysfunctional Family, z płyty Retail Therapy, Eric Clapton, Simon Climie i nagranie zatytułowane Snow God.

Z Markusem Millerem zaprzyjaźnił się Clapton chyba na początku lat 90. podczas sesji do nagrań na płytę Davida Sanborna. Po mniej więcej 15 latach, w połowie pierwszej dekady XXI wieku, ta przyjaźń zaowocowała wspólną produkcją zatytułowaną Silver Rain. To utwór, który skomponowali wspólnie Marcus Miller i Eric Clapton. Tak też została zatytułowana cała płyta Millera. I za chwileczkę usłyszymy nagranie, w którym Clapton gra na gitarze i śpiewa. Ta wersja Silver Rain ukazała się tylko na amerykańskiej wersji albumu, bowiem z jakichś nieznanych mi bliżej kontraktualnych względów w wersji europejskiej na tej płycie Silver Rain śpiewa zupełnie kto inny. Marcus Miller, Eric Clapton, Silver Rain.

Marcus Miller i Eric Clapton. Wspólne nagranie i wspólna kompozycja. No to pociągnijmy ten wątek. Teraz będzie wspólne nagranie aż trzech muzyków i to będzie też ich wspólna kompozycja. Ci muzycy to Solomon Burke, Jules Holland i oczywiście Eric Clapton. Na jednej sesji dla Julesa Hollanda wszyscy trzej muzycy spotkali się i wymyślili coś, co zatytułowali Mabel. Jules Holland, Solomon Burke i Eric Clapton.

0: But guys, if we don't have it there, we need to write another song.
1: Zakładam, że nie tylko fani Claptona słuchają tej audycji, w związku z czym muszę taki oto manifest wygłosić. Otóż od kilkunastu lat Eric Clapton nie pije. Jest AA, anonimowym alkoholikiem, dodatkowo jeszcze nie pali i w ogóle bardzo prowadzi tryb życia zdrowy i dobrze mu z tym. Żeby podkreślić ten swój czysty stan, od pewnego czasu organizuje noworoczne sylwestrowe koncerty, które odbywają się w jakimś niewielkim lokalu w okolicach Londynu. Tam gromadzi wokół siebie swoich przyjaciół i daje koncert sylwestrowy. Ludzie przy nim się bawią, tańczą, no ale także towarzyszy temu kwesta na rzecz albo to Crossroads Center na wyspie Antigua, albo też na inny jakiś bardzo zacny cel, zazwyczaj związany z tym, co przeszedł Clapton w swoim życiu, czyli z różnego rodzaju terapiami odwykowymi. 31 grudnia 1997 roku odbyło się owo New Year's Eve Dancing Party, na którym obok Claptona wystąpili m.in. Andy Farrelly, Chris Stainton, Dave Bruns, Henry Spinetti, no i oczywiście nasz lider Eric Clapton. Zagrano wówczas m.in. i ten utwór, Five Long Years.

Tym nagraniem weszliśmy w krąg bluesa, tego jak najbardziej tradycyjnego, i teraz jeszcze przez pewien czas pozostaniemy w tym pięknym kręgu. A to za sprawą duetu Eric Clapton i Pinto Perkins. Pinto Perkins to oczywisty fenomen, nie tylko w świecie bluesa, ale i ogólnie współczesnej muzyki. Nagranie, które za chwileczkę wyemitujemy w Radiu Baobab, zrealizował Pinto Perkins w wieku 92 lat. Przy nim Eric Clapton, 64-letni, to naprawdę młodziaczek. Posłuchajmy, jak ci dwaj młodzi duchem panowie wykonają wspólnie wiązankę dwóch bluesów, How Long Blues i Comeback Baby. Eric Clapton i Pinetop Perkins.

Teraz będą dwa nagrania związane z sesjami Eryka Claptona z zaprzyjaźnionymi gitarzystami. Ale bardzo one będą różne od siebie ze względu na to, że owi gitarzyści reprezentują bardzo odległe od siebie stylistyki. Stephen Bishop, z którym Eric Clapton miał już do czynienia w studiu wielokrotnie, wystąpi wspólnie z naszym szlachetnym Ericiem w nagraniu Save It For A Rainy Day. Natomiast Tony Joe White zagra, a Eric z nim, kompozycję Tonego Joe zatytułowaną Did Somebody Make a Fool?

No i na koniec tej części kroniki sesyjnych dokonań Eryka Claptona dwa nagrania z amerykańskimi artystami. Vance Gill, artysta niby to country, no ale bardzo amerykański i bardzo utrzymujący się w muzyce korzennej, także bliski Claptonowi, wystąpi w nagraniu Wait Till Your Daddy Gets Home. Eric zaplumka mu pięknie na gitarze. Natomiast zakończymy ostatecznie ten rozdział nagraniem grupy The Band, w którym Eric Clapton zaistnieje w nagraniu Last Train to Memphis.

0: Bielszy odcień bluesa.
1: To wydanie Bielszego odcienia bluesa wypełnią nagrania klasyczne. Klasyczne, które jednocześnie są współczesne. Jak ta klasyka z współczesnością będą się przenikać w warstwie tekstowej i programowej, niech zwiastuje pierwsze nagranie.

0: but it's evil all the time. She's a kind-hearted woman. She studies evil all the time. You best to kill me. Best to have it on your mind.
1: Kind-Hearted Woman Blues, Robert Johnson. To było pierwsze nagranie, jakie zrealizował Robert Johnson w 1936 roku w Gunter Hotel w San Antonio w pokoju hotelowym 414. I to był początek jednej z dwóch sesji nagraniowych, jakie Robert Johnson ma w swoim dorobku nagraniowym. To w sumie raptem 29 piosenek zarejestrowanych z 12 poprawkami, czyli generalnie rzecz biorąc 41 nagranych utworów. To w dorobku przeciętnego artysty wydaje się bardzo niewiele. Gdy do tego dodamy jeszcze, że Robert Johnson żył ledwie 27 lat, to wydawać by się mogło, że ten cały dorobek to jakiś tylko ślad w ogóle ledwo dostrzegalny w historii światowej fonografii. I jeśli chodzi o fonografię, pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie i wpływ tego, co zarejestrował Robert Johnson w 1936 roku, to już zmienia absolutnie postać rzeczy, bo ta muzyka inspirowała i inspiruje nadal. I właśnie tą inspiracją już z XXI wieku zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Skąd bierze się ten pomysł? Ano stąd, że w końcu lata 2024 roku miałem okazję poprowadzić krótki wykład dla zgromadzonej publiczności o twórczości Roberta Johnsona, jego życiu i jego wpływie na współczesną muzykę. No a potem był koncert wypełniony w całości kompozycjami Roberta Johnsona, a wykonawcami tego koncertu było trio na perkusji Tomek Dominik, na basie Łukasz Gorczyca i na gitarze i śpiewał Big Gilson, gitarzysta, wokalista i bluesman z Brazylii. Ale nie oni dzisiaj wystąpią, tylko starałem się zebrać nagrania artystów współcześnie działających, którzy nadal korzystają z dorobku kompozytorskiego, twórczego Roberta Johnsona. Kind-Hearted Woman Blues, jak już mówiłem, zarejestrowane w 1936 roku, no do dziś znajduje wykonawców. Ja z dosyć znacznej liczby nagrań tego utworu wybrałem Keba Moe, który wielokrotnie zresztą przyznawał się do tego, że jest wśród tej zacnej grupy uczniów Roberta Johnsona.

W tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa zaprezentuje 11 utworów Roberta Johnsona według tej kolejności, w jakiej on zarejestrował je w San Antonio w Gunter Hotel w 1936 roku. Na pierwszy ogień poszła wówczas ta pieśń, która wybrzmiała, Kind Hearted Woman Blues, a zaraz potem Dust My Broom. To chyba jeden z najczęściej ogrywanych przez bluesmenów numerów Roberta Johnsona, przez bluesmenów i przez kobiety grające i śpiewające bluesa, i oto Aria Littinen w swojej koncertowej, rozbudowanej wersji Dust My Broom z 2014 roku.

said you can have my. You gotta have my. Baby, just take it.

Jako trzecie zostało utrwalone na tych historycznych urządzeniach, którymi wówczas rejestrowanego dźwięk, nagranie zatytułowane Sweet Home Chicago. No myślę, że obok Dust My Broom pewnie to też jedno z najczęściej wykonywanych bluesowych kompozycji Roberta Johnsona, pewnie też spopularyzowane głównie przez The Blues Brothers. A ja wybrałem już z 2020 roku nagranie dosyć współczesne, chociaż wykonawcą tego utworu jest człowiek, który urodził się wtedy, kiedy Robert Johnson jeszcze chodził po tym świecie. William Shatner, amerykański znany aktor, urodził się w 1931 roku, a oto w 2020 zdecydował się na nagranie płyty, albumu, który zatytułował The Blues. I na tej płycie znalazła się jego wersja Sweet Home Chicago. William Shatner.

0: Chicago.
1: Czwartym nagraniem zarejestrowanym przez Roberta Johnsona w 1936 roku w San Antonio był utwór Rambling on My Mind. No a tu oczywiście wszystkim nam w pierwszej kolejności nasuwa się idea, okej, Clapton i jego słynne nagranie z tego albumu z Blues Breakers i Johnem Mayallem. No ale to by było zbyt oczywiste. Ja wybrałem wersję współczesną, Rambling on My Mind z 2013 roku. W tej wersji usłyszymy Shimika Copeland, Korea Harrisa i Alvina Youngblood Harta. Rambling on My Mind.

0: Tamika Copeland, everyone.
1: Corey Harris.
2: Phil Wiggins.
3: Alvin Youngblood Hart.
4: Tak jak już mówiłem, słuchamy kompozycji Roberta Johnsona, przetransponowanych na w miarę współczesny język przez współczesnych artystów. Kolejny artysta to Will Jones, Brytyjczyk, urodzony w 1973 roku. Przede wszystkim chyba znany z tego, że jest synem słynnego producenta Andy'ego Jonesa, no i z tego, że koleguje się z Claptonem. Koleguje się nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, ale także na płaszczyźnie wędkarskiej, bowiem obaj są zapalonymi wędkarzami i obaj często udają się na wspólne połowy. Ale nie o rybach, tylko o dobrym przyjacielu, czy dobrej przyjaciółce, czyli When You Got a Good Friend, kompozycja oczywiście Roberta Johnsona w wykonaniu Willa Jonesa.

Szóste nagranie, zrealizowane przez Roberta Johnsona w 1936 roku, nosiło tytuł Come On In My Kitchen. Jest wiele słynnych wykonań tego utworu, a ja poszedłem troszkę bocznym tropem i chciałbym, żebyśmy posłuchali wykonania Come On In My Kitchen Marka Josepha. A Mark Joseph to, jak to się mówi, utalentowany bardzo gitarzysta, ale nie wychodzący poza dosyć wąski krąg swoich fanów i fanek, odbiorczyń i odbiorców. Amerykanin, głównie działający w Minnesocie, ale swoją płytę Palisade Peach nagrał w Kalifornii z Towarzyszeniem Kalifornijskich Muzyków i właśnie z tego albumu Mark Joseph zaprezentuje utwór Come On In My Kitchen. Oczywiście kompozycja Roberta Johnsona.

Siódme nagranie zarejestrowane w trakcie historycznej sesji w San Antonio to Terraplane Blues. Terraplane to model samochodu, który budził zachwyt wielu, również Roberta Johnsona w latach 30. ubiegłego stulecia, no i do tego stopnia, że postanowił skomponować pieśń o tym właśnie modelu samochodu, chociaż jeżeli się Państwo dokładnie wsłuchają w to, o co chodzi, to się okaże, że to jest tylko taki pretekst do tego, żeby opowiedzieć historię potencjalnej zdrady miłosnej. Ten utwór ma w swoim repertuarze Magda Piskorczyk i pomieściła koncertowe wykonanie Terraplane Blues na swojej jubileuszowej płycie zatytułowanej Jubilee Night, jesień z bluesem, rok 2023. Magda Piskorczyk.

Phonograph Blues, ósme nagranie zarejestrowane przez Roberta Johnsona. I przyznam, że jest to jeden z mniej chętnie wykonywanych utworów Roberta Johnsona, no ale któż inny jak Peter Green, który przecież nagrał całą płytę, na którą złożyły się kompozycje Johnsona, mógłby zaprezentować Phonogram Blues w tym wydaniu pierwszego Cienia Bluesa. Peter Green i jego niezwykły, aksamitny głos.

Zapowiadałem, że będą to bardzo współczesne wykonania kompozycji Roberta Johnsona, ale zrobiłem jedno odstępstwo, chociaż ujawnione to nagranie zostało dosyć późno, bo na serii zatytułowanej The Bootleg Series, i to był volume 8, chodzi oczywiście o Boba Dylana, który na tym właśnie zestawie przypomniał swoje własne wykonanie kompozycji Roberta Johnsona 3220 Blues.

jeden z najbardziej rozrywkowych, że tak powiem, numerów bluesowych, które Robert Johnson zarejestrował podczas swojej pierwszej sesji nagraniowej, to utwór zatytułowany They're Red Hot. I ten utwór usłyszymy we współczesnej, 21-wiecznej wersji hiszpańskiej orkiestry bluesowej, która nazywa się The Rusty's Blues Band. Pochodzą z niewielkiej miejscowości Olot w Katalonii. Miejscowość, która szczyci się tym, że jest położona na czterech kraterach wulkanicznych. No, ale widać, że wulkaniczne okoliczności nie przeszkadzają mieszkańcom Olot, żeby grać i rozumieć bluesa. Oto w ich wykonaniu They're Red Hot, The Rusty's Blues Band.

11 numer, który nagrał Robert Johnson w 1936 roku w Gunter Hotel w San Antonio, to Dead Shrimp Blues. Też chyba jeden z nie tak bardzo często wykonywanych przez współczesnych bluesmenów i bluesmenki utworów, a ja wybrałem wersję Paula Blacka z zespołem The Flip Kings. Paul Black to też dosyć tajemnicza postać. Mam jego płytę wydaną w 1996 roku. Świetny zestaw, świetnych numerów i szczerze mówiąc potem absolutnie zniknął mi Paul Black z horyzontu i to jest chyba świetna okazja, żeby właśnie w tej audycji przypomnieć Paula Blacka and the Flip Kings, Dead Shrimp Blues. Na zakończenie tej prezentacji pierwszych nagrań Roberta Johnsona z 1936 roku we współczesnych wersjach. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Jak stałe słuchaczki i stali słuchacze wiedzą, Bielszy odcień bluesa to jest audycja Jana Chojnackiego. A ja jestem Janem Chojnackim i zazwyczaj to ja sobie układam program kolejnej audycji. No ale bywają bardzo przyjemne dla mnie wyjątki, bo wtedy mam trochę mniej roboty, kiedy to moje słuchaczki czy moi słuchacze przysyłają zgodnie z moim odwiecznym życzeniem swoje typy na wypełnienie godzinnej audycji Bielszy odcień bluesa, do czego ciągle Państwa bardzo zachęcam. Mój adres internetowy, mailowy, wszyscy Państwo zapewne już znają, baobab@radiobaobab.pl, więc proszę pomyśleć, co by tu fajnego chcieli Państwo usłyszeć, napisać kilka słów wyjaśnienia, opisu, komentarza, własnych wrażeń, no i będziemy wspólnie się cieszyć z kolejnej audycji słuchaczki lub słuchacza, patronki lub patrona najlepiej. No i drugi przypadek to jest taki, kiedy współczesność układa mi program audycji. To od czasu do czasu mi się zdarza z częstotliwością mniej więcej raz na kwartał, że podsumowuję sobie, co wydarzyło się w świecie bluesa, konkretnie w świecie fonografii bluesowej na przestrzeni ostatniego kwartału. Kończy się właśnie drugi kwartał 2026 roku, no i z tej okazji wybrałem sobie kilkanaście nagrań, które tutaj już musiałem wykonać własną pracę mózgową, które ja uważam za godne uwagi. No więc przystępując do realizacji tego planu, jako pierwszą proponuję Państwu bardzo piękną i dramatyczną w swojej wymowie pieśń bez słów. Pieśń bez słów, którą skomponował Wojciech Waglewski, nosi ona tytuł Dźwięczność. Wokalizę w tym utworze wykonuje Samitra Suvanna, a nagranie to znalazło się na płycie WW, która również nosi tytuł Dźwięczność.

Te nowości, które przyniósł drugi kwartał 2026 roku, są w zasadzie dziełami bardzo już znanych wykonawców i zespołów wykonawczych. Będą pewne niespodzianki na koniec tej godziny, a poza tym, że to są takie oczywiste oczywistości, które ile razy coś wniosą do światowej fonografii, to wydaje mi się, że to jest warte odsłuchania, no to będą też tak zwane piękne powroty. Kolejne nagranie w zasadzie wymyka się tej kategorią, bo nie jest ani pięknym powrotem, ani też taką klasyką, z którą pierwszy odcień bluesa jest związany na co dzień, bo chciałbym skorzystać z nowego albumu Kronos Quartet, który nosi tytuł Glorious Mahalia i jest w całości poświęcony legendzie muzyki gospel, czyli właśnie Mahalia Jackson. Z albumu Glorious Mahalia Kronos Quartet w dramatycznej pieśni Sometime I Feel Like a Motherless Child.

Na swoje 90. już tam któreś urodziny Willie Nelson nie omieszkał obdarzyć nas nowym albumem. Album nosi tytuł Dream Chaser, takim najbardziej chyba znanym i marketingowo wykorzystywanym elementem tej płyty jest to, że jeden z numerów skomponował Willie Nelson wspólnie z Bobem Dylanem, ale ja wybrałem coś innego. To jest kompozycja Willie'ego z Buddym Cannonem i Bobbym Tomberlinem i nosi ten utwór tytuł We'd Make a Good Movie.

pewną niespodzianką, być może w tym zestawie kwartału drugiego 2026 roku jest obecność Marka Broussarda. No ale tu znowu pojawia się spodziewanie postać Joe Bonamassy, który w zasadzie jest tak aktywny, że nawet jeżeli sam czegoś nie firmuje, no to pojawia się we współczesności w sposób utajony i mniej oczywisty. No bo gdyby nie Joe Bonamassa i jego wspomożenie, Mark Broussard zapewne nie nagrałby płyty Chance Worth Taking, z której pochodzi nagranie You'll Be Sorry.

Jedną z najpiękniejszych płyt z tego właśnie czasu, czyli z drugiego kwartału 2026 roku, jest album Angelique Kidjo, zatytułowany pięknie Hope, Nadzieja. Płyta piękna nie tylko wokalnie, ale także swoim takim przekazem ponad podziałami, nie tylko takimi ideowymi, ale także muzycznymi. I myślę, że taką kwintesencją tych podziałów jest jedna z najbardziej znanych pieśni afrykańskich, czyli Malaika, którą Angelique Kidjo wykonuje wspólnie z francuskim wokalistą Florent Pagny.

W zasadzie każdy album Taj Mahala, który pojawia się, a ten pojawił się właśnie w drugim kwartale 2026 roku, no powoduje, że wzbudza ta muzyka we mnie żwawe uczucia. Ten album nosi tytuł Time i ten tytuł odnosi się nie tylko do tego nieokreślonego zjawiska, jakim jest czas, ale także do tego, że tak naprawdę te nagrania zostały zrealizowane dużo, dużo wcześniej, no a ukazały się właśnie wiosną 2026 roku. Z tej płytki posłuchamy nagrania zatytułowanego Life of Love.

Miłym dla mnie zaskoczeniem jest najnowszy album zespołu The Black Keys, zatytułowany Peaches, bo to jest taki powrót do starych, dobrych Black Keys, o ile tak można o nich mówić, bo to przecież nie jest bardzo stary zespół, oczywiście w tych kategoriach bluesowych, o których zdarza mi się czasami mówić. Wybrałem z tego albumu utwór z repertuaru Juniora Kimbrough, tytuł Tomorrow Night, The Black Keys.

0: felt like the one.
1: That's so good. That's good.
0: Yeah, yeah. That felt like the one.
1: Let's go listen.
2: Fantastyczny powrót po latach. Linda Perry. Zapamiętana przede wszystkim z takiego znaczącego bardzo debiutu z Four Non Blondes. Później Linda poświęciła się twórczości dla innych, to znaczy produkcji i dostarczaniu repertuaru dla innych artystów i nagle, dla mnie nagle, bo ona coś tam robiła samodzielnie, zademonstrowała swoją absolutnie autorską, solową płytę Let It Die Here. Album świetny, album prezentujący niesłychane możliwości wokalne, instrumentalne i aranżacyjne Lindy Perry. Utwór tytułowy z tego albumu, Let It Die Here.

Nowa płyta Kraków Street Band to jedyne nawiązanie do polskich nowości z tego czasu. To nie jest płyta taka z gatunku blues, no ale oczywiście to się wszystko tam pięknie bardzo kołysze. Album nosi tytuł Dwie myśli stąd, a ja w porozumieniu z Daktylem wybrałem z tego albumu utwór zatytułowany Pies. Kraków

I kolejny powrót po latach, czyli Peter Frampton, który no, przeżywał bardzo ciężki czas, jeśli chodzi o swoją kondycję fizyczną. No i z pomocą swojego syna nagrał bardzo, uważam, przyzwoity album zatytułowany Carry the Light. Najbardziej trafiają do mojej duszy i uszu te fragmenty albumu, które są czysto instrumentalne, tak jak i ten At the End of the Day, Peter Frampton.

Po pierwszym przesłuchaniu nowy album Dwayna Betza zatytułowany Isle of Hope nie wydał mi się specjalnie pociągający, nawet wydał mi się nieco nużący ze względu na ten taki leniwy wokal Dwayna Betza, ale kolejne przesłuchania doprowadziły mnie do stanowiska, że jednak to jest płyta, która świadczy o bardzo poważnym rozwoju twórczości Dwayna Betza, zarówno jako gitarzysty, jak i kompozytora czy współkompozytora utworów, które pomieścił na tym albumie. Wybrałem z tej płytki taki najbardziej chyba ożywiający utwór zatytułowany Down to Houston, Dwayne Betts.

Duet The Warren Treaty jest dla mnie jedną z najjaśniejszych gwiazdek na firmamencie muzyki okołobluesowej ostatniego dziesięciolecia i tak też się ma z ich płytą, która ukazała się w drugim kwartale 2026 roku. Troszkę taki autobiograficzny w tej swojej konstrukcji koncept album zatytułowany The Story of Michael and Tanya. No bo to są ich prawdziwe imiona, Michael and Tanya Trotter. Oni stanowią duet Warren Treaty. Z płytki The Story of Michael and Tanya usłyszymy Darlene and Jean.

No i teraz młodziak i taki debiut, jeśli chodzi o te podsumowania kwartalne. Nazywa się Amani Burnham, jest gitarzystą i wokalistą. No, nie unika tutaj on sam też powiązań z wzorcami z poprzednich dekad, przede wszystkim Hendrix, no a może jeszcze bardziej przede wszystkim Stevie Ray Vaughan, którego inspiracje słychać w tych dwóch krótkich nagraniach, które Amani Burnham pomieścił na swoim albumie Roots and Wings, a te piosenki to Fast Lane i Waiting by the Window. Amani Burnham.

I na zakończenie, jeżeli Państwo wytrzymali z programem tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa, Longer, 12 czy nawet prawie 13 minut z zespołem Goose, którego album Big Modern jest dla mnie największą niespodzianką i takim najjaśniejszym punktem, jeśli chodzi o około bluesowe wydawnictwa drugiego kwartału 2026 roku. Z albumu Big Modern, grupa Goose, utwór nosi tytuł Salt. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Pierwszy odcień bluesa, Jan Chojnacki melduje się i melduje jednocześnie, że to jest kolejna audycja z cyklu 4 bluesowe longiery. Dziś rozpoczniemy od Duke'a Robillarda i Roniego Earla. Duke i Earl to tytuły bardzo nobilitujące ich posiadaczy. Wedle brytyjskiej gradacji Duke, Marquis, Earl, Viscount and Baron, czyli książę, markis, hrabia, wicehrabia i baron, to są znaczące wyróżnienia w hierarchii szlacheckiej. Więc te nazwy, którymi posługują się w swoich karierach Robillard i Irony, to należałoby uznać, że jednak Duke jako książę jest ważniejszy niż Ronnie Earl jako hrabia. My potraktujemy ich bardzo równorzędnie, bo też obaj są gitarzystami z najwyższej półki. Jak Państwo może pamiętają, w 2005 roku ukazał się album zatytułowany The Duke Meets the Earl. Tych dwóch wspaniałych gitarzystów nasączyło tę płytę wspaniałymi gitarowymi dialogami, a ja z tego albumu wybrałem przepiękny, rozlewny i kołyszący utwór zatytułowany My Tears, moje łzy.

Ten longier darzę szczególnym sentymentem, bo udało mi się wtedy, kiedy zespół The Allman Brothers Band odbywał trasę po Stanach Zjednoczonych, być na jednym z koncertów i doświadczyć tego, czym jest fala uderzeniowa bijąca ze strady, kiedy Allman Brothers koncertują. I to koncertują w tym może i nawet najsilniejszym swoim składzie w historii. Greg Allman na instrumentach klawiszowych, gitarze akustycznej i śpiew, Dickie Betts na różnych gitarach i też oczywiście śpiew, J-Mo perkusja, Butch Trax perkusja, Warren Haynes gitary, wokal w chórkach, Alan Woody różne gitary basowe, Mark Inonis konga i instrumenty perkusyjne i od czasu do czasu Thom Doucette na harmonijce ustnej. Rok 1992, album zatytułowany An Evening with the Allman Brothers Band. Słuchamy kompozycji Dickiego Bettsa Nobody Knows.

Teraz cofniemy się do zamierzchłej przeszłości. Rok 1968, album grupy Cream, Wheels of Fire. Nagrania koncertowe ze słynnego Fillmore East. Realizator nagrania, słynny Tom Dowd. No a grają oczywiście oni, czyli Eric Clapton, Jack Bruce i Ginger Baker. Do tego jeszcze klasyk muzyki bluesowej, czyli kompozycja Williego Dixona, Spoonful.

To wydanie bielszego odcienia bluesa, zawierające cztery bluesowe longiery. Kończymy pożegnaniem także w tytule. I'm Going Home. To jeden z najsłynniejszych numerów grupy Ten Years After. To najsłynniejsze zostało wykonane i nagrane podczas festiwalu Woodstock. A to nieco późniejsze jest jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej rozbudowane niż woodstockowy oryginał. Zostawiam Państwa na ponad 13 minut z Alvinem Lee i kolegami. I'm Going Home. To był bielszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

John Kiwasz.

0: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego
1: z Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Ligurecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa uniżenie i serdecznie
2: Górecka
1: i niespodziewanie Sosnowski.
2: Dzisiaj ostatnia audycja w pamiętnym 2020, za którym nie będziemy specjalnie tęsknić, ale Bartek Grzenek jeszcze zrobił nam taki prezent w święta, że wrzucił piosenkę świąteczną o podtytule Nie ma dzieci, która bardzo nas rozbawiła. Dlatego prezentujemy ją również i Państwu.
3: Podobno jest tak, że kiedy mały brzdąc zaczyna wątpić, że Mikołaj jest na świecie, to gdzieś w Laponii jakiś mały elf przestaje nagle wierzyć w dzieci i mówi: nie ma dzieci, nie ma dzieci, nie ma dzieci, nie ma dzieci, nie ma dzieci, i już cały czas mówi:

Zabawek robi mniej, co więcej, wszystkim rozpowiada, że święty kręci coś, że coś tu nie tak jest. I te święta to raczej jakaś blada.

jest, pamiętam, bo są prezenty, są prezenty, są prezenty, są prezenty, są prezenty, są pod choinką. Są prezenty, są prezenty, są prezenty, są prezenty, są. Więc by rodzice mieli mniejszy stres, trzeba wierzyć,

0: gdy nadchodzą święta, niech dzieci pamiętają, że trzeba w Mikołaja wierzyć, bo to odciąży trochę nas, zyskamy cenny czas i łatwiej będzie święta przeżyć. Więc by rodzice mieli mniejszy stres, trzeba wierzyć, że Mikołaj jest. Musicie wierzyć, że Mikołaj jest. Pamiętamy. Jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, więc trzeba być grzecznym. Jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest już.
1: To był taki poświąteczny dodatek do naszej audycji przednoworocznej. Żegnamy
2: ten... Tym bardziej, że ja ostatnio właśnie mówiłam, że nie mogę powiedzieć, że nie wierzę w Mikołaja, bo jakiś Mikołaj umrze. A tymczasem okazuje się, że to też działa z elfami. To bardzo mi się ten pomysł podoba.
1: Tak, bo my zazwyczaj jesteśmy tacy samolubni i myślimy, że te wszystkie elfy i Mikołaj nie mają uczuć i można je tak traktować ich przedmiotowo, a tu nagle okazuje się, że zupełnie nie, bo może nagle okazać się, że to pewnego dnia święty Mikołaj przestanie wierzyć w nas i co wtedy? I czy my wtedy po prostu
2: znikniemy? A przechodząc do naszych... Właśnie nie powiedzieliśmy, jaki jest temat. Sosnowski, co z tobą?
1: No liczyłem na ciebie, ale jakoś nie wykazałaś inicjatywy w tym względzie.
2: To ty wymyśliłeś temat, musisz opowiedzieć.
1: Nie, ja nie wymyśliłem tematu. Ja po prostu stwierdziłem, że należy pożegnać ten kaprawy, rzekłbym kolokwialnie, rok z odpowiednią dozą godności.
2: Ja w dzisiejszej audycji postanowiłam prezentować praktycznie same nowe numery. Większość numerów to ostatnie pół roku 2020, a niektóre są zupełnie świeżutkie. I teraz będzie jeden z takich nowych numerów. Celeste, o której wspominałam ostatnio, i John Batiste wykonali wspólnie utwór It's Alright. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich na przełomie jednego roku i drugiego roku, o którym jeszcze nic nie wiemy, żeby ktoś nam powiedział, że wszystko w porządku.

0: Ja jak zwykle delikatnie wyłamuję się spod absolutnie niecierpiącej jakiegokolwiek sprzeciwu władczości góreckiej i wybieram utwory, które delikatnie rozmijają się z tematem audycji, który sam wymyśliłem.
1: Ale ja przecież nie ingeruję w twoje wybory. Dzisiaj jakieś insynuacje na całego po prostu.
0: Wkroczmy w ten nowy rok z przytupem, grając piosenkę zupełnie powolną. Chciałem zaproponować Państwu piosenkę wykonawcy, który nazywa się George Glue i który jest Walijczykiem. Raczej nie kwapi się do tego, żeby wydawać albumy długo grające i prezentuje światu kolejne single. Zaczął pokazywać te single w 2017 roku, a z 2018 roku pochodzi piosenka nosząca tytuł Higher.

Przed rozpoczęciem kolejnego roku warto przeprosić wszystkich, którym się to należy na podstawie roku ubiegłego. Dlatego polecam numer z najnowszej płyty zespołu Gorillaz, która się ukazała całkiem niedawno i to bardzo mnie cieszy. I tutaj wyjątkowy duet z malijską artystką Fatoumatą Diawarą, który właśnie nosi tytuł Désolé, czyli przepraszam.

Sosnowski powiedział o żegnaniu tego roku z godnością, a ja z przyjemnością pożegnam ten rok środkowym palcem, tak jak Fisz i Emadę.

Demarczyka w chórkach, chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tanczę czarną sambę.

śpiewaj swoje la la la la. Ale ten rok to był skandal, bez odznaczeń, bez fanfar. A za głupotę kto wystawi mandat, kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem.

Odnosząc się do braci Wagleskich żegnających się ze starym rokiem środkowym palcem, ja ze starym rokiem pożegnam się słowami Lily Allen i piosenką Fuck You.

Kolejna piosenka to będzie prawdopodobnie wybór niezwykle tendencyjny i ta piosenka pojawi się w niezliczonej ilości audycji w kończących rok. Ja jednak nie mogłem się oprzeć temu, żeby tą piosenkę zaproponować Państwu właśnie dzisiaj, bo szczerze mówiąc przez cały, no przynajmniej przez połowę tego roku czułem się dokładnie jak podmiot liryczny w piosence Toma Waitsa New Year's Eve.

A teraz będzie zespół, którego nie odkryłabym, gdyby nie nasza audycja w Radiu Baobab. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że możemy tutaj się z Państwem spotykać i to mnie tak mobilizuje do wyszukiwania takich perełek jak Ruin Brothers, którzy też bardzo niedawno wypuścili nowego singla, który nosi tytuł Taking It Easy.

0: I teraz chciałbym zaproponować piosenkę, której prawdopodobnie nikt inny w żadnej innej audycji nie śmiałby zaproponować. To jest numer, który trwa prawie 17 minut i niestety będziemy musieli się tym numerem z Państwem pożegnać. Jest to numer pochodzący z pierwszej płyty supergrupy Transatlantic, w której skład wchodzi, bo grupa ponownie zaczęła nagrywać i właśnie wydała piąty album. W skład tego zespołu wchodzą tacy muzycy jak Mike Portnoy, Pete Trebavas, Neil Morse i Roy Nestold z grupy The Flower Kings. Myślę, że tak jak ten cały rok był niezwykle przewrotny, tak ta progresywno-rockowa piosenka w pełni oddaje tę przewrotność. Utwór zatytułowany jest My New World. A czy tak na koniec, czy ty masz już jakieś postanowienia noworoczne?
1: Staram się nie robić postanowień noworocznych, bo psychologowie mówią, że to słabo działa. Że wszelkie zmiany należy wprowadzać stopniowo, a kiedy dajemy sobie jakiś deadline, taki że od nowego roku, to jakieś radykalne zmiany się wprowadza, to podobno nie działa. Taki tip dla Państwa. Ale można na przykład sobie postanowić, że stopniowo jakieś cele sobie można wyznaczać. O, cele są ok.
0: Ja natomiast mówię wprost, że mam zamiar zacząć biegać i Górecka zakupiła mi już nawet buty. Tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem. Życzymy Państwu wszystkiego lepszego niż w tym naszym ulubionym 2020 roku. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali zupełnie niespodziewanie
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia w 2021 roku.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa to jest kolejny odcinek cyklu Czytany bielszy odcień bluesa. Czytany dlatego, że główną treścią tego, co Państwo będą słyszeli z mych ust, jest treść mojej książeczki Blues z kapustą, która zawiera sporo nawiązań do muzyki, która jest z kolei najbardziej reprezentatywnym, charakterystycznym źródłem przekazu, który do Państwa dociera. Ciekaw jestem, czy po pierwszych dźwiękach nagrania, które za chwilę Państwo usłyszą, będą Państwo wiedzieli, kto może być bohaterem tej części czytanego bielszego odcienia bluesa.

Czy dadzą Państwo wiarę, że The House of the Rising Sun jeszcze 30 lat temu zdawał się być jednym z najistotniejszych numerów w historii, jakie dotarły do uszu polskich słuchaczy i słuchaczek? Skąd taki wniosek? Ano stąd, że kiedy 30 lat temu zakładaliśmy z Wojtkiem Mannem i Krzyśkiem Materną radio Złote Przeboje, które wówczas jeszcze nazywało się Radio Pogoda, zrobiliśmy sondaż wśród potencjalnych słuchaczy tego radia i wtedy okazało się, że najpopularniejszym wśród nich nagraniem w całej historii światowej fonografii jest właśnie The House of the Rising Sun, nagrany przez zespół The Animals. No więc teraz już zapewne wszystko wiadomo. Tym muzykiem, tym artystą, o którym dzisiaj będę Państwu czytał z książki Blues z kapustą, jest Eric Burdon.

Uwaga, czytam. Na bliski kontakt z Bardonem czekałem prawie pół wieku. Byłem na koncercie Animalsów w sali kongresowej w listopadzie 1965 roku, machałem marynarą, ale nie trafiłem na słynną prywatkę z ich udziałem u Pućki Szabłowskiej, choć dopisało się do niej pewnie już z 500 osób. W 1998 roku olał mnie podczas konferencji prasowej w Trójce. Na pytanie, w jaki sposób można ostrzec młodych przed użyciem narkotyków, odparł, że on nie chce ostrzegać, woli śpiewać. I dopiero w 2010 roku doszło między nami do bliskiego, dłuższego kontaktu w bardzo niezwykłych okolicznościach. W Dolinie Szarloty.

Tą określeniem szaleńcy Boży nazywam ludzi, którzy napędzani jakąś nieziemską energią osiągają cele teoretycznie nieosiągalne. Poznałem niewielu. Jednym z nich jest Mirosław Wawrowski. Niespełniony lekarz, fan muzyki rockowej, biznesmen, wizjoner, uroczy wariat. W pierwszej dekadzie XXI wieku, w środku niczego, czyli w lesie między Słupskiem a Ustką, na 80 hektarach stworzył olbrzymi kompleks hotelowo-rozrywkowy połączony z ogrodem zoologicznym i areną rock'n'rollową. Od 2007 roku realizuje też tu swój kaprys marzenie – Festiwal Legend Rocka. Dylan, Santana, Deep Purple, ZZ Top, Colosseum, John Mayall, Alice Cooper w środku polskiego lasu. W 2010 roku Mirek ściągnął do Charlotte Bardona. Niby oczywista idea, bo lider The Animals to rzecz jasna legenda rocka, ale też jest drugie dno tej oczywistości. W Królestwie Charlotte postanowił bowiem prezes Wawrowski wybudować kaplicę. Miejscowy proboszcz nie miał do tego przekonania. Udał się więc Mirosław do biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. – Kto się będzie modlił w tej twojej kaplicy, synu? – zapytał ekscelencja. – Przyjeżdżają do Charlotte najwybitniejsi artyści z całego świata. Oni też potrzebują duszą i sercem być bliżej Pana – odparł rezolutnie Mirosław. A jakich to wybitnych artystów masz na myśli? Drążył dalej z lekką ironią hierarcha. No, w tym roku na festiwal przyjeżdża na przykład Eric Bardon, brzmiała już troszkę mniej pewna odpowiedź. I w tym momencie Mirek dostrzegł błysk w mądrych biskupich oczach. Bardon? Ten z Animalsów? Mirek dostał zgodę na postawienie kaplicy, ale też zobowiązał się dać świadectwo prawdziwości deklaracji o potrzebach duchowych gwiazd rocka.

Smashing Interviews Magazine w 2013 roku Melissa Parker zapytała Bardona, czy określasz siebie jako osobę religijną czy uduchowioną? Na co Bardon odpowiedział, moja dusza jest pełna dobrych intencji. I tutaj wybuchnął śmiechem. Moją religią jest poszukiwanie duchowości i jestem przekonany, że religia zorganizowana jest jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów rzeczywistości. To po angielsku brzmiało mniej więcej I'm just a soul whose intentions are good. I wtedy właśnie roześmiał się Bardon, a to jest fragment nagrania, który należy do jednych z najbardziej znanych utworów wykonywanych przez The Animals. Don't let me be misunderstood.

Wracamy do tego, że Barton jest absolutnie ubezwłasnowolniony przez młodszą od siebie żonę, prawniczkę i zarazem osobistą menadżerkę Mariannę Prestow Barton. Otoczyła ona małżonka murem nie do przebicia. Krzykiem odganiała fanów, zasłaniała obiektywy fotografom i operatorom kamer, odpychała mikrofony radiowców, o żadnym wywiadzie nie mogło być mowy. Ale z Mirkiem musiała rozmawiać, bo to był pan pieniądz. Nie mam upoważnienia, by wyjawić, jakich argumentów użył, ale wspólnie z kilkunastoma osobami jestem świadkiem uczestnictwa agnostyka Bardona we mszy świętej śpiewanej, w sumie około 70 minut, w kaplicy Doliny Szarloty. Marianna została w pokoju. Kiedy wracaliśmy samochodem po skończonym nabożeństwie, spytałem Bardona, czy mu się podobało. The priest was slightly out of tune. Kapłan troszkę fałszował, brzmiała lakoniczna odpowiedź.

0: Następnego dnia, tak jak w każdą niedzielę przed południem, Wojtek Mal prowadził w Trójce Piosenki bez granic. Wcześniej umówiliśmy się, że jeżeli Bardon będzie w formie, zrobimy z nim telefoniczne wejście na antenę. Marianna, o dziwo, nie zgłaszała zastrzeżeń. Ale jak przyszło co do czego, czyli na 20 minut przed planowanym łączeniem, zablokowała wstęp do apartamentu męża. Mieszkali w Szarlocie w oddzielnych apartamentach, mówiąc, że artysta źle się czuje. Wojtek trochę się już denerwował, może nawet myślał, że ściemniam. Ja stałem jak głupi pod drzwiami naszej gwiazdy, a pani Marianna ze spokojem oznajmiła, że idzie do kuchni po dzbanek herbaty. I poszła. Jak tylko znikła za rogiem, zapukałem do drzwi, usłyszałem dźwięczne kamen i wszedłem. Erik wyraził zdziwienie, że tak długo kazałem mu czekać, po czym ze spokojem poświęcił następne 20 minut na sympatyczną rozmowę trójkową, okraszoną paroma nagraniami. Po zejściu z anteny jeszcze chwilę rozmawialiśmy o niedostatkach klimatyzacji. Dał mi miły wpis na okładce oryginalnej kopii Mono Animal Tracks. Uścisnęliśmy sobie dłoni i wtedy wkroczyła Marianna z bankiem herbaty. Czy wszystko się udało? Zapytała z uroczym uśmiechem, odprowadzając mnie do wyjścia. Menadżerowie artystów to trudny we współżyciu gatunek, ale menadżer żona to przypadek szczególnie niebezpieczny.
1: My name is Winston Churchill and I'm having a fucking nervous breakdown.

0: Kolejny kontakt z państwem Bardonami miałem w 2016 roku, kiedy Bardon został zaproszony jako jedna z gwiazd Suwałki Blues Festival. No, oczywiście ponownie nie było mowy ani o konferencji prasowej, ani o jakichkolwiek wywiadach, ani o zrobieniu sobie selfika z Bardonem. Natomiast, co bardzo mnie zadziwiło, jednym z podstawowych wymogów, jakie postawiła Marianna organizatorom tego koncertu, było ustawienie na scenie olbrzymiego ekranu telewizyjnego, czegoś na kształt promptera. I na tym prompterze wyświetlane były teksty, które miał śpiewać Bardon. I proszę sobie wyobrazić, że był także wyświetlany tekst utworu The House of the Rising Sun. Staliśmy z Marianną tuż przy konsolecie backline'u, czyli jakieś 8 metrów za samym artystą. Miałem możliwość obserwować, jak kontrolowała ona kondycję swojego małżonka i podopiecznego. W pewnym momencie Bardon zszedł z estrady za kulisy, wykonał jakiś charakterystyczny wyłącznie dla nich, dla małżeństwa ruch, co spowodowało, że Marianna sięgnęła do torebki, wyjęła z nich paczuszkę popularnych także u nas cukierków szwajcarskich, włożyła dwa z nich pod język artysty, który błysnął oczyma i raźnym krokiem wrócił na estradę.
1: Well, here's a song called Boom Boom, written by John Lewis.

Mówię te słowa w 2025 roku. Nie wiem, w jakiej kondycji jest Eric Burdon i czy nadal jeszcze koncertuje, więc nie mam żadnych bieżących nagrań artysty. I to spotkanie w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa z tą legendą bluesa i rocka zakończymy pieśnią, która opowiada po prostu o przemijaniu czasu. As the years go passing by. Eric Burdon and the Animals. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Tytuł już zapowiedział Wojciech Mann, więc teraz ja, Jan Chojnacki, dodam do tego, że witam wszystkich, którzy nas słuchają, słuchaczki i słuchaczy, patronki i patronów w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa. Ta audycja, podobnie jak wiele innych, miała mieć nieco inny charakter, ale w miarę postępów pracy nad przygotowaniem jej programu okazało się, że będzie troszkę odmienna od wstępnych założeń. Ale teraz jak patrzę sobie na zestaw utworów, które zaprezentuję w tym wydaniu Bielszego odcienia bluesa, wydaje mi się, że będzie dosyć rozmaicie, a przede wszystkim może, że będzie dużo tak zwanego bluesa, którego, jak wiem, państwo lubią, szanują i często się domagają. Ten wstępny pomysł obracał się wokół postaci, która już parokrotnie chyba zyskała sobie moją bardzo pozytywną opinię w tej audycji, mianowicie Bob Corritore, znakomity harmonikarz i organizator życia muzycznego, a także producent nagraniowy i producent płytowy, Amerykanin. Kiedyś już zrobiłem audycję z nagraniami Boba Corritore, w których przedstawiłem to, co zostało zarejestrowane w jego studiu, które jednocześnie jest czymś na kształt klubu muzycznego, działającego od prawie 30 lat w Phoenix w Arizonie. Ten lokal nosi się The Rhythm Room. No i poza tym, że serwują tam różne przysmaki, to może nie poza tym, tylko przede wszystkim tam się gra muzykę i to muzykę, którą profil określa właściciel, czyli Bob Corritore. Ważne jest to, że one są rejestrowane. No i w dorobku nagraniowym Boba Corritore w ciągu ostatnich 26 lat można odnaleźć 29 albumów, które zostały wypełnione nagraniami właśnie z owego Rhythm Room. Ponieważ już kiedyś nagrań z Rhythm Room państwo słuchali, to teraz postanowiłem troszkę odwrócić pomysł i przedstawię w tej audycji Boba Corritore jako muzyka sesyjnego, towarzyszącego innym artystom na przestrzeni ostatnich 30 lat. A zacznę od najmniej chyba znanego muzyka, który nazywa się Lucius Paul. Jest Teksańczykiem, który gra na gitarze, śpiewa i w 1999 roku zrealizował album dedykowany rodzinnemu miastu, Yoakum, Texas Blues. I na tej płycie pojawił się też ze swoją harmoniką Bob Corritore w nagraniu Don't Call My Name.

Bob Corritore będzie się pojawiał w tle, ale oczywiście w rolach głównych wystąpią tutaj artyści, którzy firmują konkretne płyty. Jak chociażby i ta, która nosi tytuł Long Time Coming, a jest firmowana przez Napiego Browna, wokalistę, który no, przez prawie 70 lat istniał i znaczył wiele w środowisku bluesa, rhythm and bluesa amerykańskiego. Debiutował jeszcze w pierwszej połowie lat 50., a w 1955 roku nawet miał drugie miejsce na liście Billboardu z utworem zatytułowanym Don't Be Angry. Oczywiście jak wielu muzyków przeżywał wzloty i upadki, i w XXI wieku powrócił z albumem Long Time Coming, do którego zaprosił szereg znakomitości, zwłaszcza amerykańskiej gitary, Sean Costello, Bob Margolin, Junior Watson, no i także znalazł się wśród tych gości Bob Corritore. Oto Napi Brown z Bobem w nagraniu You Were a Long Time Coming.

chicagowski duet bluesowy Chris James and Patrick Rynn. Obaj śpiewają, jeden gra na gitarze, drugi na gitarze basowej i mają w swoim dorobku wiele nagrań otoczonych aurą chicagowskiego bluesa. Gitarzysta Chris James jest pod wielkim wpływem Chucka Berry'ego i Jaya McShana, natomiast jego stały partner, czyli Patrick Rynn, to jest basista, który no, śpiewa głównie jednak w chórkach z Chrisem Jamesem. Sól chicagowskiego bluesa, można powiedzieć. Stop and Think About It, album Chrisa Jamesa i Patricka Rynna z 2008 roku, a w tle harmonika Boba Corritore. Utwór nosi tytuł Mr. Coffee.

Jedyna kobieta w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa to Diana Greenleaf, laureatka Blues Music Award z 2014 roku, znana także polskiej publiczności, bo chyba dwukrotnie nawet występowała na naszych festiwalach bluesowych. Jej kariera fonograficzna to już XXI wiek, między 2004 i 2024 rokiem wydała 5 dużych płyt, a z albumu zatytułowanego Trying to Hold On Diana Greenleaf z Bobem Corritore w tle w utworze Growing Up and Growing Old.

The Manish Boys. No już nazwa tego zespołu świadczy o tym, że to są artyści, którzy podtrzymują tradycję bluesa utrzymanego w aurze Muddy'ego Watersa. Bo przecież Manish Boys nieodłącznie kojarzy się właśnie z Muddy'em Watersem. Wiodącym wokalistą tego zestawu jest Finis Tasby. Wśród innych znaczących postaci występują tam chociażby Kirk Fletcher czy Sugar Ray Rayford. Od 2004 roku do czasów obecnych Manish Boys zapisali 7 dużych płyt tak zwanych długogrających i z jednej z nich zatytułowanej Double Dynamite zaprezentujemy oczywiście taką wiązankę związaną też z twórczością McKinleya Morganfielda. She's 19 years old i Streamline, The Manish Boys z udziałem Boba Corritore.

Ten artysta też kiedyś wystąpił w pierwszym odcieniu bluesa, bo dosyć dla mnie niespodziewanie w pewnym dosyć już zaawansowanym rozwoju swojej kariery dał się poznać jako odtwórca, a może nawet twórca numerów około bluesowych. A mówię o Dave'ie Masonie, który ma nie tylko swoją solową karierę, ale być może bardziej znaczący udział w nagraniach i występach takich znakomitości jak The Rolling Stones, jak Eric Clapton, jak Fleetwood Mac, a najbardziej chyba znany jest jako autor piosenki Feeling All Right, którą wraz z kolegami z zespołu Traffic wprowadził, można powiedzieć, do kanonu muzyki rockowej. W 2014 roku ukazał się album Dave'a Masona zatytułowany Futures Past. Nawiązaniem do klasyki bluesa na tym albumie jest Come On In My Kitchen Roberta Johnsona, w którym to nagraniu Dave'owi Masonowi towarzyszy oczywiście na harmonijce Bob Corritore.

0: Wspomniałem już w tym wydaniu tej audycji nazwisko Sugar Ray Rayford i za chwileczkę usłyszymy coś z jego dorobku fonograficznego. Sugar Ray zresztą bywa częstym gościem w owym Rhythm Room, czyli w lokalu Boba Corritore w Phoenix w Arizonie. Panowie lubią się, cenią i dlatego wzajemnie zapraszają się do udziału w koncertach i w nagraniach. Album Southside Sugar Ray'a Rayforda zawiera nagranie zatytułowane Take It to the Bank. Sugar Ray i Bob Corritore.
1: Church.

Woo!

0: That's what you do it on the Sunday.
1: Tony Holiday to być może artysta niby teoretycznie gdzieś tam z takiej dalszej ligi, ale bardzo, że tak powiem, zasłużony dla podtrzymywania tradycji bluesowego grania w jego najbardziej podstawowej formie. Pod koniec drugiego dziesięciolecia, 21. stulecia Tony Holiday zrealizował dwa albumy o dosyć znaczącym tytule Porch Sessions, czyli były to Porch Sessions Volume 1 i Volume 2, a zawierają one nagrania tak aranżowane, iżby brzmiały, jakby utwory były zarejestrowane na ganku wiejskiego domu na południu Stanów Zjednoczonych. W jednym z takich nagrań usłyszymy też Boba Corritore, który towarzyszy Tonemu Holidayowi, a także pełniącego tutaj główną rolę autora, gitarzysty i wokalisty Johnowi Primerowi. All right, let's take it.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Bob Colitore zbliża się do 70, co nie oznacza, że nie zajmuje się także współpracą z młodzieżą bluesową amerykańską. Oto młody pianista Ben Levin, niespełna jeszcze 30-latek, który rozpoczął swoją karierę w połowie drugiego dziesięciolecia XXI wieku, zaprosił Boba Colitore do współpracy przy albumie zatytułowanym Before Me. Jest tam trochę własnych kompozycji Bena Levina, są też pewne nawiązania do klasyki. Oto Ben Levin z Bobem Colitore w utworze Confessing the Blues.

Pop Corridore, o czym świadczy chociażby jego niezwykła aktywność fonograficzna, no jest nie tylko harmonikarzem i nie tylko muzykiem towarzyszącym, ale także no, producentem tych nagrań, które wychodzą z jego roboczego studia. Zdarza się też, że te nagrania właśnie z Phoenix, z Rhythm Room znajdują się na płytach innych artystów. I tak też się stało w przypadku słynnego R.L. Burnside'a, na którego albumie Come On In z 1998 roku znalazło się jedno nagranie, które zostało określone jako wyprodukowane przez Boba Corridore, no bo właśnie zostało w owym Rhythm Room zarejestrowane. Oto R.L. Burnside w koncertowej wersji Come On In.

No i na zakończenie tego spotkania z sesyjnymi dokonaniami Boba Corritore będzie dokonanie produkcyjne, bowiem to będzie nagranie, w którym też usłyszymy harmonijkę ustną, ale będzie to harmonika Kima Wilsona, który ze swoim zespołem wielokrotnie występował w słynnym Rhythm Room. No i na płycie Smoking Joint z 1999 roku znalazło się też kilka nagrań z koncertów Kima Wilsona w gościnnym lokalu Boba Corritore. A więc raz jeszcze Bob Corritore jako producent, a w roli głównej Kim Wilson z zespołem. Smoking Joint. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Zacne grono zgromadzone przy odbiornikach wita Jan Chojnacki, redaktor cyklu Bielszy odcień bluesa. Jeden z najbardziej zasłużonych dla europejskiego bluesa artystów, czyli Paul Jones, w lutym 2022 roku skończył 80 lat. I na swoje 80. urodziny wspólnie z przyjaciółmi, kolegami, artystami zgrupowanymi wokół hasła The Blues Band postanowił przypieczętować tę swoją okrągłą rocznicę wydaniem nowego albumu zespołu The Blues Band. Wygląda na to, że to jest nie tylko album jubileuszowy, ale być może, mam nadzieję, być może album pożegnalny. Nosi wręcz tytuł taki, który sugeruje, że być może będzie trzeba rozstać się z marzeniami o kolejnych płytach The Blues Band, bo płyta nosi tytuł So Long. Chociaż właśnie to So Long to jest takie bardziej na razie niż żegnajcie czy na zawsze. No więc miejmy nadzieję, że mimo iż The Blues Band odgraża się, że w 2022 roku odbędzie ostatnie trasy koncertowe, to nie zaprzestanie tak na dobre działalności, bo przecież wniósł w nasze dusze i uszy wiele dobrych emocji i wrażeń. I tak sobie pomyślałem, że tę audycję poświęcę w całości zespołowi The Blues Band, z którym wiążą mnie więzi nie tylko fana, ale powiedziałbym współpracownika. No i generalnie mam bardzo emocjonalny stosunek do ich muzyki, a także do nich samych jako do artystów. Na albumie So Long znalazł się też taki oto utwór, który może stanowić swojego rodzaju hasło, także i tej audycji. Come on, give me some blues, the blues band.

Żeby sięgnąć do korzeni grupy The Bluesmen, trzeba sobie przypomnieć, że taki trzon wykonawczy, czyli ten pierwszy rząd artystów, którzy stanowią The Bluesmen, to są muzycy, którzy nabierali ostróg bluesowych jeszcze w latach 60. ubiegłego stulecia. Przede wszystkim trzeba wspomnieć o Paulu Jonesie i jego wieloletnim przyjacielu i współpracowniku Tomie McGuinnessie. Obaj urodzeni na początku lat 40. ubiegłego stulecia, obaj skojarzyli się muzycznie na scenie i w studiach już w pierwszej połowie lat 60. Ale takim przypieczętowaniem ich wiecznej współpracy, można powiedzieć, był czas, kiedy obaj byli członkami słynnego zespołu Manfred Mann. Przypomnijmy sobie zatem, jak brzmiała ta formacja, która nie była z założenia formacją bluesową, ale w repertuarze jej zdarzały się, i to dosyć często, bardzo ubluesowione numery, jak chociażby i ten bluesowy standard Smokestack Lightning.

Podobnie jak Tom McGuinness i Paul Jones, także Dave Kelly, wokalista i gitarzysta grupy The Blues Band, nieco od nich młodszy, bo to jest rocznik 1947, zaczynał swoją karierę w latach 60. w około bluesowych formacjach brytyjskich. Moją uwagę zwrócił zwłaszcza zespół o nazwie John Dummer Blues Band, w którym Dave Kelly już wtedy dał znać o sobie jako świetnym gitarzyście, zwłaszcza uprawiającym technikę slide, no a także wokaliście, a także jeszcze do tego autorze muzyki. Z tego właśnie czasu, z okresu współpracy z zespołem Johna Dummera przytoczę teraz utwór zatytułowany Lone Down Santa Fe, w którym to utworze Dave Kelly gra na gitarze, śpiewa, a towarzyszy mu także w chórkach jego zmarła niestety przedwcześnie siostra, też świetna blues woman, Joanne Kelly. Lone Down Santa Fe.

1979 roku Paul Jones we współpracy z Tomem McGuinnessem postanowił powrócić do swoich bluesowych korzeni na dobre i w ten sposób zaistniała idea sformowania orkiestry bluesowej, którą już wówczas nazwano po prostu The Blues Band. Do tej dwójki dołączył Dave Kelly, który wniósł ze sobą basistę Gary'ego Fletchera, no a także dołączył do nich perkusista Huey Flint, znany także z przeszłości chociażby ze współpracy z Johnem Mayallem, czy też z duetem McGuinness-Flint. Nagrali album, który nie spotkał się ze specjalnym zainteresowaniem wytwórni płytowych, w związku z czym artyści postanowili sami wydać płytę w niewielkim nakładzie 3000 i zatytułować tę płytę The Blues Band Official Bootleg. Przyjęła się ta nazwa na tyle, że wzbudziła zainteresowanie już po wydaniu owych 3000 poważnych wydawców i od tej chwili w zasadzie przez następne 40 już ponad lat The Blues Band nie schodzi z kręgu zainteresowania blues fanów w Europie, a także i poza jej granicami. Z tego pierwszego albumu najbardziej chyba reprezentatywne nagranie nosi tytuł Flatfoot Sam. Nie dość, że jest ubluesowione, to jeszcze bardzo skłania do gibania, tak jak to ma blues w swoim zadaniu. Flatfoot Sam, The Blues Band.

Kolejny album grupy The Blues Band, zatytułowany Itchy Feet, trafił już do 50 najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Nie albumów bluesowych, tylko w ogóle. No ale to był też czas, kiedy blues jeszcze był postrzegany jako ta forma muzyki, która może być traktowana jako dobro komercyjne. O czym teraz już trudno marzyć. Itchy Feet, oto tytułowe nagranie z tego albumu.

tych albumów w swojej karierze dyskograficznej grupa The Blues Band nagrała już kilkadziesiąt, wliczając to również te nie do końca oficjalne. Wśród nich znalazł się także album z 1995 roku zatytułowany Wireless. Zespołowi The Blues Band udało się uciec od standardowego wówczas określenia unplugged, czyli bez prądu, i w ten sposób podkreślili też swoją odmienność od komercyjnego standardu. Z albumu Wireless, oczywiście w pełni akustyczne nagranie zatytułowane D-Day Blues. To jest kompozycja Dave'a Kellego.

0: Brody.
1: Szerokie zainteresowanie bluesową działalnością zespołu The Blues Band sprawiło, że w 1996 roku Rada Artystyczna Festiwalu Rawy Blues, w której uczestniczyłem, podjęła decyzję, żeby The Blues Band zaistniał na naszym fantastycznym, największym na świecie festiwalu bluesowym pod dachem. No i The Blues Band przyjechali i wystąpili. Wystąpili przed Coco Taylor. Występ ten został uwieczniony oczywiście za pośrednictwem kamer i urządzeń rejestrujących dźwięk. Irek Dudek im przekazał jedno i drugie. I tutaj koledzy z zespołu The Blues Band, troszkę niespecjalnie konsultując to z właścicielem nagrania, postanowili wydać wideo i fono na kasetach wideofonicznych i na płytach kompaktowych. Dzięki temu, proszę Państwa, stałem się słynny na całym świecie, bowiem zarejestrowano również na ścieżce dźwiękowej moje zapowiedzi z koncertu The Blues Band. Tak więc mogę śmiało powiedzieć, że jestem uwieczniony na międzynarodowych nośnikach bluesowego dźwięku. Z festiwalu Rawa Blues posłuchamy teraz utworu zatytułowanego Green Stuff, jednego z najpopularniejszych w dorobku grupy The Blues Band.
2: It's all about one of our favorite subjects.

Kilka lat po występie na Rawa Blues Festival The Blues Band postanowili zrealizować album wzbogacony o rozbudowaną sekcję dętą, bo zazwyczaj i grali, i nagrywali w swoim kwintecie, z rzadka tylko korzystając z uzupełnień w postaci brzmienia klawiszy, czy też jakiegoś pojedynczego dęciaka. A tutaj mamy do czynienia z rozbudowanymi aranżacjami, które sprawiają, że na tej płycie, która nosiła tytuł Breast Up, The Blues Band brzmi rzeczywiście bogaciej. Co nie znaczy, że lepiej. Od po prostu trochę inaczej. Z albumu Breast Up, rok 1999, nagranie zatytułowane Velocity and Love. Oprócz rozbudowanej sekcji dętej, na klawiszach gra tutaj sam Georgie Fame.

W 2002 roku ponownie gościliśmy The Blues Band w Polsce i to jest szczególny dla pierwszego odcienia bluesa moment w karierze tej audycji, bo The Blues Band uświetnił swoją obecnością i swoją muzyką koncert prowadzony w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert z okazji 25-lecia istnienia pierwszego odcienia bluesa. Przywołajmy fragment tego wydarzenia. Będzie to jedno z najbardziej oryginalnych nagrań zespołu The Blues Band, zresztą przewijającego się przez różne inne albumy. Tytuł tego nagrania Resting on Jesus. I to jest tradycyjna pieśń gospelowa, którą specjalnie dla potrzeb grupy The Blues Band zaaranżował Paul Jones. On zresztą jest tutaj głównym wykonawcą, harmonikarzem i wokalistą. Resting on Jesus, The Blues Band z koncertu 25-lecia pierwszego odcienia bluesa.

Już teraz w XXI wieku artyści z kręgu The Blues Band nie ustawali ani w koncertach, ani w działalności nagraniowej. Tak oto na przykład w 2015 roku zrealizowali album w całości poświęcony pamięci Raya Charlesa. Zatytułowali ten album Thank You, Brother Ray. Oto jak w ich wykonaniu brzmi jeden z pomnikowych numerów Raya Charlesa, Busted.

mówiłem o moich sentymentalnych związkach z The Blues Band, bo zaprzyjaźniłem się z tymi bardzo miłymi panami i od czasu do czasu wymienialiśmy się korespondencją, a w 2018 roku zrobili mi niezwykłą radość, wysyłając na moje urodziny w sierpniu tego roku nową płytkę z autografami wszystkich członków zespołu i z życzeniami urodzinowymi. Ten album nosił tytuł The Rooster Crowd. Z niego postanowiłem przypomnieć utwór zatytułowany New Skin Game Blues.

album So Long, który, jak wspominałem na początku audycji, może być albumem pożegnalnym, ale nie musi, zawiera także dosyć niezwykłe nagranie, mianowicie bluesową wersję utworu znanego z repertuaru zespołu Bee Gees, To Love Somebody. W rolę wokalisty wcielił się Dave Kelly i rzeczywiście ten utwór nabrał bardzo bluesowego charakteru. To Love Somebody, The Blues Band.

0: Na koniec tego spotkania z muzyką grupy The Blues Band nie mogę sobie odmówić przyjemności przypomnienia raz jeszcze nagrania, które darzę ogromnym sentymentem, bo ilustruje ono entuzjazm i emocje, które niósł z sobą koncert grupy The Blues Band zorganizowany z okazji 25-lecia audycji Pierwszy Odcień Bluesa. Ten koncert z 2002 roku zakończył się wspólnym wykonaniem słynnego hymnu bluesowego, czyli Sweet Home Chicago. Wspólnego, bo uczestniczyli w nim artyści z grupy The Blues Band i nasi przyjaciele z zespołu Jam. To był Pierwszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Panie i panowie, bracia i siostry, tego jeszcze nie było. Co tam te 25 lat? Czekaliśmy na to całą wieczność. Na to, żeby legendy polskiego bluesa zagrały wspólnie z legendami brytyjskiego bluesa. Dave Kelly, Adam Otręba, Benno Otręba, Zbyszek Czerwiński, Gary Fletcher, Maciek Balcar, Rob Townsend, Paul Jones, Jurek Styczyński, Tom McGinnis, Paweł Berger. Panie i panowie, Sweet Home Chicago!

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Witajcie, bracia i siostry. Welcome to the show, brothers and sisters. Brothers, bracia, bo bracia dzisiaj będą głównym przedmiotem zainteresowania redakcji Bielszego odcienia bluesa. Bracia to takie określenie, które sugeruje więzy krwi między bohaterami dramatu, ale bracia mogą też sugerować pewne więzy poza rodzinne, a związane z pewnym wspólnym patrzeniem na rzeczywistość, zainteresowaniami, czy też po prostu taką jakąś artystyczną przyjaźnią. I właśnie takimi braćmi dzisiaj będę Państwa raczył w Bielszym odcieniu bluesa. A zaczniemy od Doobie Brothers, którzy nie są powiązani ze sobą żadnymi więzami krwi, ani nawet pokrewieństwa czy kuzynostwa, a swoją nazwę wzięli stąd, że wszyscy w czasie, kiedy rozpoczynali swoją karierę, żywili wielkie zainteresowanie i korzystanie z atrakcji pewnego wszystkim doskonale znanego zioła.

Doobie Brothers wystąpili w swoim chyba najbardziej znanym przeboju Long Trail Running. Tym razem to jest wersja już z XXI wieku, wzbogacona udziałem z gwiazdora muzyki country, czyli Tobiego Keitha, i naszego dobrego znajomego, czyli Huey Lewisa, który gra w tym utworze na harmonijce ustnej. Blues Brothers, The Blues Brothers. No tutaj wydawałoby się, że zahaczymy o pewną oczywistą oczywistość, ale właśnie nie, bo Blues Brothers to tytuł wydanego w 2020 roku albumu, który filmuje Junior Wells. Junior Wells od wielu, już wielu lat gra w tak zwanej niebiańskiej orkiestrze, skąd więc nagranie z 2020 roku. Ano stąd, że jego spadkobiercy wspólnie z wydawcą, czyli firmą Kleopatra, postanowili przypomnieć kilkanaście wspaniałych popisów Juniora Wellsa, w których jego harmonika oprawia jego charakterystyczny wokal, ale uzupełnić Wellsowe dokonania przez współczesną warstwę uzyskaną tutaj dzięki technice nagraniowej. I tak oto powstał album, w którym zupełnie niespodziewanie Juniorowi Wellsowi towarzyszą tacy artyści jak Eric Gale, Tyler Bryant, Joe Louis Walker, Mike Zito, Popa Chubby czy Kirk Fletcher. Czyli wyjęto z oryginalnych nagrań harmonijkę i głos Juniora Wellsa, a do tego dodano współczesny podkład z atrakcyjnym gitarowym akcentem dołożonym przez 21-wiecznych wirtuozów tego instrumentu. Blues Brothers. Tym razem jako ów brat Juniora Wellsa zaprezentuje się Joe Louis Walker w słynnym Hoodoo Man Blues.

Trzej artyści: Doug Sam, Amos Garrett i Gene Taylor. Absolutnie nie związani ze sobą żadnymi więzami krwi i chyba tylko od czasu do czasu, bardzo rzadko, razem występowali. Trudno więc potraktować ich związek nagraniowy jako prawdziwy związek braterski. Zatem nazwali swoją pierwszą wspólną płytę, wydaną w 1987 roku, The Return of the Formerly Brothers. Formerly Brothers to są byli bracia, bowiem przy okazji ich solowych występów awizowano ich jako byłych, i tutaj wyliczano liderów takich to a takich zespołów, byłych uczestników takich to a takich festiwali, czyli byli bracia, The Formerly Brothers. Z tego ich pierwszego wspólnego i ostatniego zresztą albumu posłuchajmy utworu zatytułowanego Drunk. Amos Garrett, Doug Sam i Gene Taylor.

Zapewne formacja o nazwie The Dawn Brothers, czyli Bracia Jutrzenki, nie jest najbardziej znaną formacją nawet dla wytrawnych słuchaczy Bielszego Cienia Bluesa. Bo mimo iż nazywają się bardzo po angielsku czy nawet amerykańsku, to The Dawn Brothers to kwartet holenderski, w skład którego wchodzą muzycy o tak nie bluesowych nazwiskach jak Schwiedessen, Van Holt, DeVos czy Dueling. To kwartet, który nagrywa samodzielnie, a także od czasu do czasu towarzyszy innym wykonawcom, też z kręgu europejskich muzyków okołobluesowych. Z albumu firmowanego przez De Wolfa i właśnie Dawn Brothers posłuchamy sobie utworu zatytułowanego What Kind of Woman?

Kolejną formacją braterską, której członkowie nie są ze sobą powiązani więzami krwi, a tylko wspólnym zainteresowaniem muzycznym, to formacja The Barrelhouse Brothers. Krótkotrwała, założona w 2003 roku i w tym samym roku uległa rozwiązaniu, a w zasadzie została sformowana po to, żeby nagrać płytę o tytule Pick It Up, Pass It On. W skład tego zespołu wchodziło kilku znanych dosyć brytyjskich muzyków, jak chociażby Eric Bell, pochodzący z północnej Irlandii, który ma w swoim dossier udział w tak znakomitych orkiestrach jak Them czy Thin Lizzy. Kolejny znany uczestnik Barrelhouse Brothers to Noel Redding, czyli basista Jimiego Hendrixa. Dwóch perkusistów, Corky Lane, czyli uczestnik słynnego zespołu Mountain, czy też tria West Bruce Lane. No i jeszcze jeden perkusista, John Coughlan, który jest jednym z współzałożycieli zespołu Status Quo. Spotkali się raz, nagrali kilkanaście nagrań i z tej właśnie sesji z 2002 roku The Barrelhouse Brothers wykonają Crazy About You Baby.

Kolejni wykonawcy, czyli The Hero Brothers, przedstawiają się w swoich materiałach promocyjnych jako bardzo amerykański, nawet nieco taki kowbojski zespół, który poznał się w tajemniczych okolicznościach, niewykluczone, że nawet wtedy, kiedy wszyscy członkowie zespołu byli więźniami amerykańskich zakładów penitencjarnych. Tymczasem jest to po prostu kwartet, czy też czasami kwintet, pochodzący ze Szwajcarii, a grający muzykę blues, rockabilly, country i od czasu do czasu też towarzyszący amerykańskim artystom, którzy przyjeżdżają na występy do Polski. Chyba byli też z Dave'em Herrero w Polsce. Dave Herrero występował i w Białymstoku, i w Olsztynie, i chyba jeszcze gdzieś na południu Polski, dobrych kilkanaście lat temu. No a skoro dzisiaj mówimy o więzach braterskich, niezwiązanych z autentycznym pokrewieństwem, to pomyślałem sobie, że przypomnę w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa właśnie The Hero Brothers z Dave'em Herrero w nagraniu Cheating Blues.

Słynny malijski muzyk Habib Koité i słynny amerykańsko-szwedzki muzyk Eric Bibb udali się kiedyś na wspólne poszukiwania muzyczne do ojczyzny Habiba, czyli do Mali. I tam dokonali nagrań, które następnie znalazły się na albumie zatytułowanym Bracia w Bamako. Brothers in Bamako. No a Bamako to przecież tak ważne miejsce w Mali, nie tylko ze względów administracyjnych, no ale chyba nawet przede wszystkim ze względów muzycznych. Z tej sesji Habiba Koité i Erika Biba posłuchamy utworu zatytułowanego We Don't Care.

don't care about the facts. We want the gold.

0: doing?
1: Z kolejną formacją, przyznam od razu, mam pewien problem. Nazywają się Didi's Brothers i kiedy teraz próbuję odnaleźć jakieś informacje o nich, to wydaje mi się, że być może jest to już formacja niefunkcjonująca pod tą nazwą. Będę zatem wdzięczny wszystkim tym, którzy mają lepszą orientację w tym zakresie ode mnie o jakiś sygnał w tej sprawie. Didi's Brothers to, sądząc z okładki płyty, którą jeszcze mam, braterstwo nieco egzotyczne, bowiem to jest on i ona. Nagrali w 2018 roku album zatytułowany From the Day Till Dawn, czyli od dnia aż do zmierzchu. I pamiętam, że prezentowałem tę płytę w Bielszym Odcieniu Bluesa, jeszcze w tym radiu, którego nie ma, i wtedy wydawało się, że jest to formacja żywa i działająca. No więc odnawiam tylko hasło Didi's Brothers bez większej nadziei, że potrafię to dobrze skomentować od strony faktograficznej, ale muzyczka nadal wydaje się być bardzo przyjemna. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany Give Me Some More.

końcu 2022 roku pożegnaliśmy już na zawsze Kima Simonsa, założyciela i przez wiele, wiele lat lidera słynnej formacji Savoy Brown. W 1974 roku, a więc wtedy, kiedy Savoy Brown był już bardzo uznaną marką na rynku, Kim Simmons związał się na jedną sesję nagraniową z dwoma innymi znakomitymi brytyjskimi gitarzystami, czyli z Millerem Andersonem i ze Stanem Webbem. Efekt tych nagrań znalazł się na albumie zatytułowanym Boogie Brothers. Ten tytuł, jak sądzę, dobrze oddaje ówczesny status tych muzyków i ich zainteresowanie takim właśnie bluesowo-boogie żywym graniem gitarowym. Z albumu Boogie Brothers utwór zatytułowany Highway Blues. Stan Webb, Miller Anderson i Kim Simmons.

The Slide Brothers to formacja, która tak naprawdę nigdy nie istniała. Jest to w zasadzie tytuł albumu, którego inicjatorem jest słynny wirtuoz gitary slide, czyli Robert Randolph. I w 2013 roku właśnie Robert Randolph postanowił zgromadzić w studiu czterech znakomitych wirtuozów gitary slide: Calvina Cook, Obreya Genta i braci bliźniaków Chucka i Derricka Campbellów. Ci, którzy lubią brzmienie gitary slide, tej granej na kolanach, takiej czasami wydawałoby się związanej wyłącznie z muzyką country, może zadziwić sposób, w jaki to właśnie brzmienie jest wykorzystywane w kategoriach bluesa i muzyki gospel, bo wszyscy ci cztery instrumentaliści związani są na co dzień właśnie z muzyką gospel. The Slide Brothers zaprezentują się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa w nagraniu słynnej kompozycji Elmora Jamesa The Sky is Crying.

braterstwo w bluesie może się przekładać także na braterstwo krwi, bo przecież blues może być bardzo istotnym elementem krwiobiegu artystów, którzy żyją tą muzyką. A tak właśnie było w przypadku Smoking Joe Kubka i Benoist Kinga. Tych dwóch artystów było nierozłącznie z sobą związanych przez wiele, wiele lat. W 2008 roku, jak gdyby podkreślając ten związek, postanowili zatytułować swój ówczesny album właśnie tą nazwą – Blood Brothers. To braterstwo krwi bluesowej podkreślimy w tym wydaniu pierwszego odcinka bluesa nagraniem Don't Lose My Number. Smoking Joe Kubek i Benoist Kinga.

0: feel this way.
1: Czyżby takie braterstwo w bluesie było domeną tylko mężczyzn? No, wydaje się, że nie. Być może, że przyjdzie taki moment, w którym będzie można w bielszym odcieniu bluesa posłuchać także więzów siostrzanych związanych z bluesowym kołysaniem. No a żeby dać temu sygnał na zakończenie tego wydania naszej audycji, Eric Bibb, Maria Mulder i Rory Block w utworze zatytułowanym My Sisters and Brothers. To był Bielszy Odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Hallelujah! Thank you! Thank you!
1: Radio Baobab.
2: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.